przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: To dzisiaj niżowa pogoda, ale będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia i w wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Co to oznacza? Że dzień w dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, no i również rozpogodzenia przed nami, przelotne opady deszczu, czyli generalnie taka pogoda w kratkę. Maksymalnie dzisiaj 20 stopni na termometrach, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
6: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
7: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
5: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mendrala.
8: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
5: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy. Jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 4,5 minuty po 6, no i co? I nie ma weekendu, i komu to przeszkadzało?
9: No nie ma, nie ma. Było dobrze, było fajnie, niestety się skończyło. Za nami też US Open przed momentem słyszeliśmy. Jaki długi wynik w ogóle, pograli sobie panowie
3: no, pograli,
9: w tym
3: pograli.
9: Finale. To brzmiało jak jakiś pin do Wi-Fi co najmniej. Liczba tych punktów. No, podobno jakieś bardzo wzruszające przemówienie Zwieriew miał potem. Jeszcze nie widziałem, przespałem to, muszę się przyznać, ale nadrobię.
3: Dobrze, my będziemy w ogóle generalnie dużo rzeczy nadrabiać, no bo w końcu poniedziałek, no koniec leniuchowania.
9: No i bierzemy się do pracy. Dzisiaj o tej pracy pewnie jeszcze usłyszymy nieraz na antenie, bo takie święto dotyczące wypalenia się pojawi.
3: Tak, ale to nie będziemy wam zdradzać szczegółów, to już za kilka minut. A na razie mówimy dzień dobry.
9: Damian Kiemiński.
3: Marzanna Ferysiak.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: No gdybyśmy tak dwie minutki poczekali, to byśmy mieli prościutko wschód słońca.
1: Czyli jeszcze co? Troszkę. Czyli w tej chwili to jeszcze noc?
0: No.
1: Jeszcze noc.
0: Porana, dobranoc.
1: Wschód słońca, słuchajcie, tak jak Marzanna powiedziała, za dwie minutki równo, bo o 6.15.
0: Możemy wam to zaraz udowodnić, bo szczęśliwa za oknem.
1: Stajemy przed świtem, coś się dzieje. Ten dzień też zbyt długi nie będzie, bo zachód słońca dzisiaj o godzinie 18.59.
0: Ale nie przyzwyczajajcie się, zaraz przyjdzie coś takiego jak zmiana czasu i nam wszystko wraca do góry nogami.
1: Dążymy się przyzwyczaić i wszystko zostanie pomieszane na nowo.
0: Póki co 12 godzin i 44 minuty dnia, to cały czas jest dzień krótszy, przepraszam, dłuższy od najkrótszego, o całe 4 godziny i 57 minut, no prawie 5 godzin.
1: Do końca...
0: No szaleństwo jakieś.
1: Mam jeszcze wiadomość, no niefajną dla tych, którzy lato kochają.
0: Dobrze, dobra, zdejmuję słuchawki, nie chcę tego słuchać.
1: Ale dobra wiadomość dla wszystkich jesieniar na przykład. Do końca astronomicznego lata zaledwie 9 dni.
0: Powiem tak, nie ma się z czego śmiać, bo ja powiem ci, że internet już zalały te informacje, jak tam dynie robić
1: na szydełku. To już się dzieje. Do tego herbatka, jak i serial na tę jesień.
0: Słuchajcie, jest dobrze, mamy dobry plan.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Prasa kolorowa po weekendzie, no wcale nie milczy, ale tutaj się rzeczy dzieją. Izabela Kuna przyznała, że nie sprząta w domu, bo nie lubi i nie umie i obowiązki domowe przejmuje jej ukochany. Mamy w nagłówku informację, czy to facet na medal?
1: No właśnie, bo ja to też słyszałem nawet ten wywiad w całości i ona powiedziała, że kiedyś w Norwegii, jak była młoda, to po prostu dorabiała sobie w ten sposób, że sprzątała, wtedy się starała, coś tam zarobiła i teraz jej się już nie
0: skończyło.
1: Chce. Tak, ale teraz też...
0: Sprzątała się dziewczyna na wszystkie czasy.
1: Ma jakąś pomoc, teraz zresztą nie ma czasu, bo te programy telewizyjne,
0: Proszę
1: tam z gwiazdami, dzieje się, krótko mówiąc. Dzieje się oczywiście cały czas, także bardzo, bardzo dużo w życiu najsłynniejszego Polaka o czerwonych włosach.
0: No jasne.
1: Michał Wiśniewski. No tutaj okazuje się, że nie szybko odzyska on wolność, mimo że na tę wolność czeka oczywiście bardzo mocno na pewno mandaryna, a chodzi o jego sprawę rozwodową, która się trochę ma przeciągnąć podobno.
0: Teraz gorzkie słowa.

0: Po meczu Lewandowskiego. Aha. Gdzie był? Nigdzie. No tym razem nie pomógł Chicago Fire, jego zespół przegrał z New England Revolution 1-2. No i wiadomo, że teraz sporo komentarzy. Kolejny, wszystko tak. Możecie znaleźć oczywiście w internecie.
1: No tak. A w Europie między innymi Liga Mistrzów trwa i to bez Roberta Lewandowskiego. Trochę smutek.
0: No.
2: Dzień dobry.
3: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Informacje dla kierowców.
0: Zaczynamy poniedziałkowy poranek za kierownicą. Zanim ruszycie, warto sprawdzić, gdzie dziś trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Tym bardziej, że wrześniowa pogoda może nam dzisiaj dorzucić deszcz i śliską nawierzchnię. Największe utrudnienia czekają na kierowców na krajówce numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Od Opatówka do Zdun mamy nierówności, nieumocnione pobocza, brak oznakowania poziomego. No ale przede wszystkim całodobowy ruch wahadłowy i właśnie tutaj tworzą się korki. Największe w regionie. Można próbować objazdu przez Szałę lub Tłokinie. W Ostrowie Wielkopolskim remontowane jest ulica Wrocławska oraz Leduchowskiego. Są zwężenia ograniczenia prędkości. Wahadło obowiązuje też na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna w rejonie Lamek. Utrudnienia również w Pleszewie, w Krotoszynie, a na S11 na obwodnicy Kępna. Kierowców obowiązuje wahadło i ograniczenie do 40 km na godzinę. I jeszcze jedna ważna informacja. Zamknięty odcinek drogi Janków I Grodzic w gminie Blizanów, w tym most na Prośnie w Bogusławiu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Cena ropy Brent diś od rana wysoka, $102 za baryłkę i nadal rośnie. Jak będzie wyglądała sytuacja na stacjach paliw w Polsce z kolei z początkiem nowego tygodnia? Mogą odetchnąć kierowcy tankujący benzynę, ale powodów do radości też jeszcze nie ma, bo ceny benzyny po prostu w tym tygodniu mają nieco wyhamować, ale inaczej wygląda sytuacja w przypadku diesla. No tutaj kierowcy z dieslem mogą zazdrościć tym z benzyną, bo olej napędowy nadal ma drożeć i w tym tygodniu wzrost nawet o 19 groszy, więc na niejednym z cenników zobaczymy już 9 zł za litr. Podwyżki nie ominą także kierowców z autogazem. W przypadku LPG analitycy spodziewają się podwyżki o 15 groszy.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 27 minut 7.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
6: Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz.
3: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: urodzeni.
1: No, 14 września, jaka przyjemna data. Ci, którzy urodzili się tego dnia, są bardzo wrażliwi i bardzo inteligentni.
2: Dodatkowo kochają podróże i ciekawostki i szybko się uczą. Dodatkowo potrafią z każdego zdarzenia wyciągnąć logiczne wnioski.
1: Ich wadą jest brak wytrwałości i powierzchowność.
2: Łatwo zdobywają przyjaciół i potrafią udanie współpracować z ludźmi.
1: A wedle tradycji czeka ich powodzenie w zawodach związanych z dziennikarstwem i handlem.
2: W miłości są czuli, delikatni, ale do szczęścia potrzebują przede wszystkim zrozumienia swoich potrzeb intelektualnych.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 14 września to piątka.
2: Kamień szlachetny to turkus.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
0: Bliźnięta.
1: W 1945 roku, 14 września właśnie urodził się Jerzy Zelnik, aktor polski, teatralny i filmowo, twórca roli Ramzesa XIII w filmie Faraon, ale nie tylko.
2: No właśnie, ja tak wspominałem już tutaj poza anteną Jerzego Zelnika jako Krzysia Malickiego z klanu wiecznego kochanka Elżuni, do którego przecież ostatecznie kilka lat temu wróciła, kiedy to postać właśnie Elżuni z klanu zniknęła, więc stara miłość
1: nie rdzewieje. I co tam Ramzes? 47 rocznik. Sam Neill, nowozelandzki aktor, międzynarodową sławę przyniosła mu rola doktora Alana Granta w Parku Jurajskim.
2: Dzisiaj świętuje, to mocne nazwisko, słuchajcie, Robert Francis Prevost, czyli aktualny papież Leon XIV. No to w sumie jak na papieża, to trzeba przyznać, że młodzieniaszek jeszcze.
1: Oj tak, 73. rocznik Nas, ikona amerykańskiej sceny hip-hopowej, uznawany za jednego z najważniejszych raperów wszechczasów.
2: W 1981 rodził się także Ashley Roberts, amerykańska piosenkarka, tancerka, no i członkini przede wszystkim The Pussycat Dolls.
1: I jeszcze 83. mocny akcent Amy Winehouse, brytyjska wokalistka soul i jazz, autorka legendarnej płyty Back to Black. Wszystkiego najlepszego. Specjalnie dla was teraz George Ezra, Shotgun.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka minut wiadomości, dokładnie o godzinie 7:00 i będziemy w nich mówić o tym, że zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Kto dostał Złotego Lwa? O tym już za kilka minut.
2: Szczegóły punktualnie godzina 7:00.
3: Reklama.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Wiadomości są dobre, bo z dnia na dzień temperatura w tym tygodniu będzie rosła. W środę nawet możemy zobaczyć na termometrach 27 stopni, ale jeszcze musimy trochę poczekać. Dzisiaj Polska pozostaje w wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, no ale też przelotne opady deszczu. Po południu stopniowo od zachodu regionu zanikające. Maksymalnie dziś 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki na celowniku, także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów, grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
7: Według Donalda Tuska, Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
8: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
7: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
8: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
7: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
6: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
9: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
6: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
10: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
6: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
11: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
6: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
13: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
12: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w czterech setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy dwa. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz piąty z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale w Berlinie pokonały francuski 97-79, wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Podobno mamy dzisiaj unikać kłótni, wybuchów emocji i negatywnych myśli, bo to dzień nie po to.
5: No właśnie, i lepiej zachować ostrożność i rozsądek, a najlepiej zająć się porządkami, rachunkami albo zwykłymi obowiązkami. Tak gwiazdy podobno się dziś ułożyły.
3: Czyli z daleka od różnego rodzaju konfliktów i będzie dobrze.
5: Dokładnie, z tych gwiazd możemy dowiedzieć się nawet zdecydowanie więcej w związku z poszczególnymi znakami zodiaku i my do tego tematu wrócimy.
3: Już niedługo.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.
3: 7 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kwadrans po godzinie 7.
1: Horoskop Radia Centrum.
0: Baranie, Merkury w opozycji sprawi, że będziesz zwracać większą uwagę na to, co sądzą inni ludzie. Jeśli ktoś jednak będzie cię namawiać do ryzykownych decyzji, to za bardzo się nie spiesz z podjęciem takich właśnie. A może potrzebujesz spokojniejszej chwili na głębsze zastanowienie? Nie daj sobą manipulować, a im bliżej popołudnia, tym będziesz spokojniejszy, bo uda ci się odciąć od negatywnych wpływów.
2: Byku, ty działaj szybko, bo możesz liczyć na bardzo korzystne zbiegi okoliczności. Wreszcie wyjaśni się tajemnica lub odnajdzie się coś, czego szukałeś, a w pracy zgarniesz pochwały.
0: Teraz rak. Księżyc w Trygonie zapewni ci powodzenie. Będziesz energiczny i bardzo pomysłowy. Pokaż się wszystkim z jak najlepszej strony. Zabłyśnij talentem i poczuciem humoru. Nie wstydź się, flirtuj i żartuj. Oraz przyja także zawieraniu nowych znajomości, a w pracy polubownemu rozwiązywaniu sporów.
2: No to teraz jeszcze sprawdzimy, co u bliźniąt. Masz przed sobą ciekawy dzień, układaj plany, ale działaj samodzielnie. Jeśli chodzi o rozmowę z przyjaciółmi, mogą być naprawdę wyjątkowo inspirujące.
0: To teraz lew. Księżyc sprawi, że staniesz się dzisiaj nieufny. Byle drobiazg może wyprowadzić cię z równowagi, dlatego uważaj, z kim się zadajesz. Zajmij się własnymi sprawami, a wszystko dobrze się ułoży. Po południu czas na odpoczynek. Na jodze zapomnisz o problemach.
3: Panna.
2: Panna może chcieć nie mieć dzisiaj zbytniej ochoty na spotkania z ludźmi, to jednak warto będzie spotkać się z kimś życzliwym i warto będzie z taką osobą porozmawiać, ale nie pytaj bliskich o zdanie, zanim wydasz na coś mnóstwo pieniędzy. Także z ciekawych książek czy podcastów wysuniesz odkrywcze wnioski.
0: Teraz waga, zajmiesz się obowiązkami, żeby nie mieć dużych zaległości. Dzisiaj dobre pomysły, które dotyczą zakupów czy organizacji pracy. Będziesz rzeczowy i doskonale się wywiążesz z tego, co obiecałeś innym ludziom. Dzień będzie udany, ale wieczorem zadbaj o siebie i trochę odpocznij. Masz powodzenie, pamiętaj, tylko zacznij działać.
2: Skorpionie, nie zdziw się, jeśli trafisz na ciekawe spotkanie lub w nieznane miejsce, nawet jeśli tego nie planowałeś. Będziesz też spostrzegawczy, a twoja porada pomoże innym wyjść z kłopotów.
0: Przed Strzelcem dzisiaj sympatyczny dzień, tylko postaraj się nie zapomnieć o terminie bardzo ważnego spotkania. Nadejdą ciekawe wiadomości, a różne ploteczki i żarty no niestety mogą cię rozpraszać. Po południu czas na zadbanie o zdrowie i urodę. Wybierz się na zakupy, ostrożnie tylko ze zwierzeniami i opiniami.
2: Jeśli chodzi o koziorożca z kolei, no to ten będzie dzisiaj wyjątkowo wyrozumiały wobec wad ludzi i szalonych.

0: żeby pomnożyć swoje pieniądze. Słuchajcie, co mówią inni, co mają do powiedzenia, a nawet uczcie się na cudzych błędach.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: 23 minuty po godzinie 7 macie ochotę na fajne fotki z kotami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zawsze. Agnieszka Walczak. No właśnie.
1: Z kotami zawsze, a takie można oglądać w Pleszewie.
0: Tam będzie tak, Luna, Nocka, Felek, Japoniec i Mruczek. Fajne.
2: To jest jakiś taki pomysł artystki, tak? Która stwierdziła, że
1: sfotografuje
2: to jest
1: dobry
2: pomysł
1: swoje koty. Mhm. Tak, i to ma przynosić ukojenie, bo faktycznie każdy, kto ma kota, wie, że mruczenie
2: naukowcy to nawet
1: uspokaja.
2: Tak, naukowcy udowodnili, że oglądanie zdjęć i filmików z kotami relaksuje, więc jak najbardziej.
0: Ja powiem tak, one nawet podnoszą produktywność, więc jeżeli ktoś teraz w pracy, to kochany szefie, przykro mi.
2: To jeszcze przypomnijmy, gdzie ta wystawa?
1: W Pleszewie, w Zajezdni Kultury, okay. Ale jeżeli to podnosi produktywność, to możemy zacząć przychodzić ze swoimi kotami.
2: O
0: słuchaj, to mogłoby się źle skończyć.
2: Ja nie wiem, co z tego studia by zostało ostatecznie. W każdym razie my wrócimy do tego tematu już niebawem.
0: 7:30, wtedy wiadomości.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł.

0: opłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 7.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od informacji o rozpoczynającym się remoncie jednej z ulic w Kaliszu. Będzie o mruczącej wystawie w Pleszewie, a na koniec ostrowskich kibicach, którzy pojechali dopingować swojego ulubieńca w Danii.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Wenedów i nie będą utrudniały przejazdu, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami.
3: Najpierw prace będą prowadzone poza jezdnią. Na odcinku od ulicy Rzymskiej do Wenedów powstanie uzbrojenie techniczne, kanał deszczowy oraz infrastruktura pod linię oświetleniową. Te prace mają potrwać mniej więcej 2 miesiące. Jak powiedział Radio Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w drugim etapie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w nowym przebiegu. Powstanie też droga dla pieszych i rowerów po prawej stronie patrząc od ulicy Rzymskiej. I już przy tych pracach nastąpi zamknięcie odcinka dla ruchu samochodowego. To będzie oznaczało objazdy przez ulicę Lechosławską do Chotowa i drogi wojewódzkiej 450 do Kalisza lub przez ulicę Sulisławicką. Remont 2,5-kilometrowej ulicy Romańskiej od Rzymskiej do Zachodniej będzie wykonywany etapami. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony złotych, a prace zaczynają się w środę 16 września i mają potrwać 2 lata. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kiedy sięgam po aparat, staram się skupić na tym, co najpiękniejsze, powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, której wystawę zdjęć można właśnie oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a na fotografiach można zobaczyć Lunę, Nocka, Felka, Japońca i Mruczka, czyli koty fotografki. Ta nie ukrywa, że fotografowanie zwierząt towarzyszących jej przez całe życie uczy cierpliwości i wytrwałości, ale też daje wytchnienie.
4: Prace są w czerni i bieli nie bez powodu, ponieważ w dobie, gdzie jest pełno barw, w dobie przebodźcowania, takie ukojenie jest dość ważne. Chciałabym, żeby też widzowie dostrzegli niewidzialne. Chcę, by zatrzymali się nad kocim spojrzeniem, zobaczyli w nim istotę czującą, istotę, która kocha, tęskni, boi się, potrzebuje bliskości. Dokładnie tak samo jak my. Mam głęboką nadzieję, że te kadry poruszą w tłumie strunę empatii. Może ktoś pomyśli o tych bezdomnych skrzywdzonych właśnie kotach, które wciąż czekają, aż ktoś zauważy ich wewnętrzne światło.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, autorka wystawy Wernisaż. Odbył się w piątek, a kocie i niang można oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Przejechali prawie 1000 kilometrów, by w deszczowym Wojens wspierać swojego kapitana. Mowa o ostrowskich kibicach żużla, którzy w sobotę na żywo oglądali debiut w Grand Prix Frederika Jakobsena. Duńczyk zdobył 7 punktów i zajął 10. miejsce w przerwanych zawodach przed 3 decydującymi wyścigami i zakończonymi po rundzie zasadniczej. Po turnieju Jakobsen powiedział Radiu Centrum w Wojens, że jest zadowolony z debiutu, choć mógł zdobyć 2 punkty więcej, i dziękował ostrowskim fanom za obecność w jego ojczyźnie.
5: To było niesamowite, że kibice z Ostrowa przyjechali dla mnie do Danii. Bardzo się z tego ucieszyłem. Naprawdę sobie cenię czas, który spędzam w klubie z Ostrowa. Kibice bardzo mnie wspierają, cieszą się moim debiutem w Grand Prix. Przyjechali aż do Wojens, aby mnie dopingować i obejrzeć dobre zawody. Mam nadzieję, że wywiozą stąd świetne wspomnienia.
6: Cool to see the fans are still so eager and happy for me and made the trip to Wojens even to come support and watch a good meeting.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakobsen. Duńczyk dodał, że wierzy, że w następną niedzielę ponownie zobaczy się z kibicami z Ostrowa na bardzo ważnym meczu rundy play-down z Celfast Wilkami Krosno, a jego zespół zapewni sobie utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Informacje dla kierowców.
0: No cóż, ruszamy w nowy tydzień, a na drogach regionu łatwo nie będzie. Kierowcy, szykujcie się na zwężenie wahadła, miejscami korki, a jeżeli do tego dołączy jeszcze wrześniowy deszcz, warto zjąć nogę z gazu. No i przede wszystkim zostawić sobie trochę więcej czasu. To poniedziałek nie będzie to proste, ale dacie radę. Najgorzej może być na krajówce numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Na odcinku od Opatówka do Zdun mamy nierówności, nieumocnione pobocza, brak oznakowania poziomego, a przede wszystkim całodobowy ruch wahadłowy. No i tutaj właśnie tracimy najwięcej czasu. W Ostrowie Wielkopolskim remonty trwają na ulicy Wrocławskiej i na ulicy Leduchowskiego. Są zwężenia i ograniczenia prędkości, a na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna w rejonie Lamek również obowiązuje ruch wahadłowy. Remonty i zmiany organizacji ruchu czekają też kierowców w Pleszewie i Krotoszynie. Na S11 na obwodnicy Kępna mamy wahadło i ograniczenie do 40. I jeszcze Blizanów. Zamknięty jest odcinek Janków Pierwszy Grodzisk wraz z mostem na Prośnie w Bogusławiu. I tutaj kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Co dają nam sekundniki na sygnalizacji świetlnej? Otóż z raportu Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że skrzyżowania wyposażone w sekundniki są dużo bezpieczniejsze. Analiza porównawcza wykazała, że na takich skrzyżowaniach nieustępowanie pierwszeństwa zdarza się znacznie rzadziej niż na skrzyżowaniach bez sekundników. Raport wskazuje również na to, że na skrzyżowaniach z sekundnikami kierowcy rzadziej wjeżdżają na czerwonym świetle, a ruszanie pojazdów po zapaleniu się zielonego światła jest bardziej dynamiczne. I w związku z tym właśnie raportem ministerstwo rozważa wprowadzenie większej ilości sekundników na skrzyżowaniach w Polsce.
0: Poprosimy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo
8: w Radiu Centrum.
7: Poniedziałek, 12.30.
10: Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz.
7: Słowo.
9: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia dla ciebie.

0: Za 14 minut godzina 8, jak to ładnie mówił nas wieszcz, mówił nasz wieszcz, grzybów było w brud, jest tych grzybów brud, a teraz są nawet nowe,
1: no właśnie,
0: amerykańskie.
1: No, takiego jeszcze nie było, słuchajcie. Nowy grzyb opanował polskie lasy, nagłówki donoszą, no faktycznie gdzieniegdzie się pojawia. Nazywa się złotoborowik wysmukły.
0: Podobno jest, ja dalej to wiadomo, ale podobno jest tak, przyjemny w smaku i zapachu, no i na razie w Świętokrzyskiem tam znaleziono, ale również można u nas, w Wielkopolszczy naszej.
1: Najczęściej występować może właśnie na wybrzeżu w pobliżu Bałtyku, ale można i poszukać go na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Kujawach oraz w Wielkopolsce. Czym ten Amerykanin w polskich lasach się wyróżnia i czym się charakteryzuje? No jest wyjątkowy. Można na przykład zwrócić uwagę na to, że ma dość długi trzon, no i kolorystyka też tutaj jest dość znacząca w jego przypadku. Bo jak tutaj donoszą, łatwo też znaleźć go na przykład w pobliżu sosny.
0: O, i to jest właśnie bardzo istotne, bo my wiemy potem, gdzie na niego polować. No i taki, powiedziałabym, dorodny. Sam kapelusz sięga od 4 do 20 centymetrów. To już tak, wiesz, można coś włożyć do tego.
1: Ciekawy jestem, czy ktoś
0: garnuszka
1: z was takiego Amerykanina już w jakimś lesie widział. Jeśli tak, koniecznie dajcie znać.
0: Można go pomylić z prawdziwkiem, koźlakiem, koźlarzem, borowikiem sosnowym albo goryczakiem żółciowym. Ale na wszelki wypadek lepiej sprawdźcie, co jecie. Centrum Radio C.

0: Czy w szkolnych salach jest dużo kurzu, a jeżeli jest ten kurz, to czy szkodzi?
1: No właśnie, odpowiemy sobie na to pytanie już o godzinie 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
7: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
6: Zapraszamy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
10: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura nam powoli rośnie, 15 stopni w tej chwili na termometrach, odczuwalna 14, ciśnienie w dół 1019 hektopaskali w tej chwili na barometrach. No i taki delikatny, słaby wiatr do 8 km na godzinę. To się oczywiście wszystko będzie w ciągu dnia zmieniało. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy w regionie 19 stopni. Do tego zachmurzenie, duże przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu i inny słaby, umiarkowany wiatr zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
6: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
5: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
7: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
5: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły Warmińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
8: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
5: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
2: Kursy walut.
3: No to jeszcze trochę ekonomii. Średnie ceny w kantorach o poranku: euro po 4,32 zł, dolar amerykański po 3,73 zł, frank szwajcarski 4,57 zł i funt brytyjski 5,04 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: No proszę, jakie prezenty. Teraz też będzie o prezentach, bo będzie o imieninach. 8:05.
9: Sprawdzamy, komu te prezenty. Jeszcze nie Mikołaj, co prawda, dopiero wrzesień, spokojnie, ale inna jest okazja. Imieniny. Albert, Bernard świętuje między innymi dzisiaj.
3: Dzisiaj również świętują Cyprian i Roxana. My mamy dla was The Chainsmokers i Coldplay. Something Just Like This.
2: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
7: Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla ciebie.
8: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 16 minut po godzinie 8, teraz coś ze świata show biznesu.
1: Wiadomo, że Lady Gaga ma dziecko. Nie ma informacji na temat płci, nie ma informacji na temat imienia dziecka. Wiadomo jednak, że po tym jak Lady Gaga gdzieś się zaszyła w niewiadomym miejscu, to założyła rodzinę, ma narzeczonego i ma małe dziecko. Tyle wiadomo.
0: Tak szybko to poszło.
1: Tak. Tyle wiadomo z tego, co paparazzi tak naprawdę zrobili gdzieś tam. Chodzi oczywiście o zdjęcia z ukrycia.
0: Tak, jedyne co jest pewne, to to, że Lady Gaga spaceruje na zdjęciach z noworodkiem i tyle.
1: No właśnie.
0: Wiemy, że ojcem dziecka jest Michael Polanski, amerykański biznesmen,
1: tak,
0: którego...
1: Tak się domyślamy, tak wnioskujemy.
0: Tak,
1: pewności tutaj żadnej nie ma absolutnie.
0: Tutaj nie ma, ale
1: wiadomo też o tym mężczyźnie to, że na pewno jest miliarderem, tak?
0: Tak, wiemy też, że zeswatała tę parę mama gwiazdy. No, po prostu powiedziała, ten pan będzie twoim mężem. No i tak poszło jakoś. No i zaręczyli się w 2024 roku podczas wspinaczki skałkowej. Czy nie było bardzo romantycznie? Żadnej plaży?
1: No właśnie. I teraz też budzi się pytanie wśród fanów również Lady Gagi jako artystki, wokalistki. Czy ona na tej scenie jeszcze się pojawi? Czy raczej skieruje się w stronę tego życia rodzinnego, gdzieś tam w ukryciu, nie pod okiem kamer? Może chciałaby z tego świata show biznesu na dobre zniknąć? To jest póki co jedna wielka niewiadoma.
0: Nie będzie Gaga, tylko będzie Gugu. No pytanie, czy ta pociecha będzie miała na imię Alejandro?
1: Może, jest takie prawdopodobieństwo. Alejandro, już teraz i Lady Gaga.

0: Słuchaj, prosto z willi Lady Gagi wędrujemy gdzie? Do Krotoszyna.
1: Tak.
2: Bo tam są jakieś plany, pomysły, coś tam ma powstać. Chodzi o tereny przydworcowe, tak?
1: Całkiem ciekawe plany, bo ma tam powstać parking podziemny.
0: A, to się zawsze przydaje w miastach.
1: Zawsze się przydaje, w szczególności przy dworcu. A no, teren wokół ma być tak zagospodarowany, żeby stał się wizytówką miasta.
2: Okej, czyli pod ziemią samochody, a na górze już coś dla miasta, coś dla mieszkańców.
1: Jest tylko jeden warunek. Pieniądze.
2: A, potrzebne są pieniądze. Właśnie. Jak na wszystko.
0: O szczegółach powiemy w wiadomościach o 8.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykrywania.

0: wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Minęło 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a przedstawię Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od pomysłu na zagospodarowanie terenów przydworcowych w Krotoszynie. Powiemy o tonach azbestu, które zniknęły z gminy Lisków, a na koniec podsumujemy pierwszy mecz kaliskich szczypiornistów w Pucharze Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Samorząd Krotoszyna ma pomysł na zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Plan wydaje się prosty. Samochody schować pod ziemię, a przestrzeń do góry oddać mieszkańcom. Potrzeba jednak funduszy.
3: Tereny przydworcowe mają ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne do programu, który pozwoli nam stworzyć parking podziemny z funkcją ukrycia dla naszych mieszkańców. Na górze uporządkowana przestrzeń dla naszych mieszkańców, a pod ziemią parking i infrastruktura, która w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Teren przy dworcu stanowi istotną przestrzeń komunikacyjną i funkcjonalną i to obecny stan Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Samorząd stara się nadać temu miejscu nowy blask, by mogło stać się prawdziwą wizytówką miasta dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Mieszkańcy gminy Lisków pozbyli się kolejnych ton azbestu. W ramach zakończonego programu z 13 gospodarstw rolnych odebrano niemal 79 ton tego materiału. Z możliwości odbioru mogli skorzystać rolnicy, którzy otrzymali i rozliczyli środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego typu akcje pozwalają na bezpieczne pozbycie się i zagospodarowanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Na przeprowadzenie akcji gmina pozyskała ponad 54 tysiące złotych dofinansowania. Udany debiut kaliskich szczypiornistów w Pucharze Europy. W pierwszym spotkaniu pierwszej rundy EHF European Cup Men Netland MKS Kalisz pokonał na własnym parkiecie Handball Brno 28-23, a gospodarze od początku dominowali na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 17-11 dla Kaliszan. W drugiej gra zaczęła się wyrównywać, a zespół z Czech zaczął niwelować straty i na 8 minut przed końcem wynosiła ona 3 trafienia. 26-23 końcówka należała jednak do gospodarzy, którzy zachowali więcej spokoju i skuteczności w decydujących fragmentach spotkania, dzięki czemu ostatecznie zwyciężyli 28-23.
4: Wiedzieliśmy, że Brno gra twardy handball w obronie. Byliśmy na to gotowi. W pierwszej połowie idealnie to wykorzystywaliśmy, bo oni gdzieś tam mocno zamykali i znaleźliśmy przestrzenie gdzieś na skrzydłach. W drugiej połowie już trochę ciężej nam było, trochę przystopowaliśmy, zamiast ciągnąć dalej kontry w drugie tempo. No i niestety nie udało się wyżej wygrać, ale no cieszy nas ta wygrana. Plus 5, jedziemy teraz do Brna, żeby przypieczętować ten awans. Nie tylko utrzymać tą przewagę, ale wygrać się następny mecz.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, skrzydłowy i kapitan Netland MKS Kalisz. Rewanż w tę sobotę 19 września w Brnie o awansie do drugiej rundy będzie decydować bilans zdobytych bramek w obu meczach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Informacje dla kierowców.
0: Zaczynamy nowy tydzień, nowy poranny raport z druka. Tutaj sporo się dzieje. Kierowcy, jeśli macie dziś w planach podróż po regionie, to sprawdźcie trasy i koniecznie doliczcie parę minut zapasu. Na przykład na problemy związane z krajówką numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Na odcinku od Opatówka do Zdun obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy, do tego nierówności, nieumocnione pobocza, brak oznakowania poziomego. Efektem są korki, ale można próbować objazdu przez Szałę albo Tłokinie. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich oraz ulicy Leduchowskiego. Kierowcy muszą się liczyć ze zwężeniami i ograniczeniami prędkości, a wahadło mamy również na drodze krajowej numer 36 w kierunku Krotoszyna w rejonie Lamek. W Pleszewie zmieniona organizacja ruchu obowiązuje m.in. na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie nadal trzeba uważać na ulicy Wiśniowej. Na S11 na obwodnicy Kępna ruch wahadłowy ograniczenie do 40 i jeszcze Blizanów zamknięty odcinek Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy są wyznaczone.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Kiedyś był taki film, Cienka Czerwona Linia, no a teraz na drogach w Europie pojawiła się Czerwona Ciągła Linia. Chodzi konkretnie o Hiszpanię, o jedną z tras, gdzie niestety zwykła ciągła linia okazała się być niewystarczająca, by zniechęcić kierowców do niebezpiecznego wyprzedzania, więc lokalne władze postanowiły w szczególny sposób zaznaczyć, jak niebezpieczne jest to miejsce i na 4-kilometrowym odcinku w okolicy miejscowości Koń dodano grubą, czerwoną linię. Mało tego, za przekroczenie tej czerwonej linii mandat rośnie 8-krotnie.
0: Może to pomoże.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Było strzeżenia, było dużo różnego rodzaju remontów, a teraz dobra wiadomość.
1: Tak, a wy o takich dobrych wiadomościach również nam donosicie, informujecie, za co dziękujemy bardzo serdecznie.
0: No proszę bardzo, informacja najświeższa, świeżuteńka z Krotoszyna.
2: Dzień dobry, dzwonię tu z Krotoszyna w sprawie tamtej ulicy Wiśniowej. Wiśniowa, chciałem poinformować, jest już zakończona, nie?
1: To
2: droga
1: fajnie.
2: Zrobiona, chodnik zrobiony, także... Chciałem poinformować. Dziękuję.
1: Super, dziękujemy. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie.
0: Bardzo
1: pana.
0: Pięknie, dziękujemy. Tak, oczywiście możecie wysyłać takie wiadomości do nas przez cały czas. Jest taka specjalna skrzynka.
1: Zachęcamy bardzo serdecznie
0: tak
1: do tego.
0: 503-106-4. Możecie do nas również wysyłać wiadomości na facebookowy profil Radia Centrum.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
5: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
6: Też chcesz imprezować?
5: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
6: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w nim ulubieniec z lat 80. Rok 1959. W Kongsberg w Norwegii urodził się Morten Harket.
2: Wokalista grupy Aha. Początkowo zobaczono go w telewizji w wersji takiej kreskówkowej troszeczkę. W teledysku do piosenki. A później tych teledysków było znacznie więcej. A swoją drogą wokalista naprawdę świetnie się trzyma, wciąż koncertując. A my z repertuaru Aha dzisiaj...
1: O, mamy coś ciekawego. The Sun Always Shines on TV.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Kalendarz muzyczny.
6: Kolejna ważna data z naszego kalendarza, rok 1983.
7: Wtedy na świat przychodzi absolutna legenda Amy Winehouse, angielska wokalistka soul, jazz, R&B.
6: Również autorka tekstów piosenek, a mamy dla was jej kawałek You Know I'm No Good z albumu Back to Black.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Poranne przelotne opady, zdecydowana przewaga zachmurzenia, ale po południu może się już zacząć nieco przyjaśniać. Póki co szans na to większych nie ma. Na termometrach dzisiaj zobaczyłem maksymalnie 18-19 stopni, wiatr słaby wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
6: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
5: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
6: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
5: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
7: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
8: Jest droga, jest droga. Tym bardziej paliwo po 9 prawie złotych. Katastrofa. Ceny jak we Francji.
5: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
9: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
5: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
10: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich Mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
11: Ten mecz wiedziałem jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś. Graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
10: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji. Stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
12: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować tam na pewno te fazy przejściowe.
10: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
13: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
10: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest 2 w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał Ride Chile 12. rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. To jego 2 wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: 6 minut po godzinie 9. No, swoją drogą papież dzisiaj świętuje swoje urodziny, 71. urodziny. Jak na papieża, to w sile wieku, można powiedzieć. A internet jakieś już ciekawostki donosi. Na przykład jego brat miał zdradzić jakieś tajemnice na jego temat.
14: No tak ładnie tu było napisane, że udzielił wywiadu John Prevost, w którym zdradził nieznane fakty z życia Ojca Świętego. No i cóż.
3: Ale słuchajcie, z krzeseł nie spadniecie. Od razu mówię. Jeden z przykładów na przykład taki, że okazuje się, że papież całkiem nieźle radzi sobie w komputery, dużo lepiej niż jego brat.
14: No i w dodatku jeszcze okazuje się, że z deklaracjami podatkowymi też sobie fajnie radzi.
3: Dokładnie.
14: Bo też pomagał bratu, także nieźle.
3: Czyli dobrego brata ma. Teraz już pewnie tak nie pomaga, bo ma inne obowiązki w stolicy Piotrowej, ale zdradził jeszcze, że papież latem pływa, lubi basen, lubi grę w tenisa, to jest też jego pasja.
14: Proszę bardzo. Dzisiaj, tak jak mówiłeś, imprez żadnych większych nie będzie, ale Ojciec Święty odwiedzi na przykład Bibliotekę Apostolską, tam otworzy wystawy prac. No, czyli jakieś rozrywki.
3: Jakaś dzisiaj herbatka, tak. Ciasto, coś się pojawi w ramach świętowania, skromnie. Ale dobrze, my gramy dalej. Brian Adams w głośnikach i Run to You.

0: 14 września w kalendarzu. Dzisiaj święto. Można z niego żartować, można brać je trochę bardziej na poważnie. Myślę, że czasem warto, bo chodzi o dzień walki z wypaleniem zawodowym i w ostatnich latach podchodzi się do tego tematu coraz poważniej.
1: A z czym to się wiąże? Wyczerpanie, brak energii do pracy, takie negatywne nastawienie, no to jest właśnie, to są te objawy wypalenia zawodowego.
0: Albo podobno, poniedziałek.
1: Albo poniedziałek, tak, różnie to bywa.
0: No właśnie, to trzeba umieć rozróżnić też, czy to po prostu jeden gorszy dzień, czy to jest już coś, co tak naprawdę nas dość mocno trapi.
1: Jeżeli pojawia się częściej, no to musimy przestać zganiać na poniedziałek. Według różnych źródeł w Polsce cierpi na to wypalenie zawodowe od 23 nawet do 35% osób, więc no solidna
0: grupa. To jest duża skala. No i jest też są też pewne grupy zawodowe, które są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe i to są między innymi przedstawiciele służby zdrowia. To są także nauczyciele, bardzo duże grono, pracownicy mediów, pracownicy sektora finansowego oraz służb mundurowych. Tutaj takie zagrożenie jest duże.
1: Jedno jest pewne, już może tak się zdarzyć, że jeszcze w tym roku będzie można dostać z tego powodu L4.
0: O właśnie, i zobaczymy, jak te zmiany będą postępować. W każdym razie tam, gdzie mamy chroniczny stres, presję czasu i emocjonalne wyczerpanie, brak możliwości odprężenia się po pracy, czyli taka praca, która dość mocno nas obciąża, tam to wypalenie faktycznie się pojawia. Więc bardzo ważna jest higiena pracy. Swoją drogą, w formie żartu na Facebooku Radia Centrum, mała roleczka, z dziś możecie zajrzeć.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: Reklama.
4: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
9: Od radia.
10: Słowo.
11: Słowo.
10: W Radiu Centrum.
9: Poniedziałek, 12.30.
12: Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz.
9: Słowo.
11: Słowo.
12: Hashtag warto posłuchać.
9: Od radia. Dla ciebie.
2: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: 23 minuty po godzinie 9, o czym będzie mowa w serwisie już za kilka chwil. Agnieszka Walczak w studiu Radio Centrum razem z nami.
7: Będzie o bezpieczeństwie, będzie o nowej aplikacji, która
6: Działa? Działa?
7: Chyba działa, nawet offline ma działać, tak zapewniają twórcy.
6: Trzymamy za słowo.
7: Która ma pomóc znaleźć miejsce ukrycia w momencie zagrożenia, ale też powiemy o przeszkolonych paniach z kół gospodyń wiejskich.
8: A szczegóły już za kilka minut, 9:30.

0: 9:30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi już teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od aplikacji pomagającej znaleźć miejsce ukrycia. Będzie o szkoleniach z pierwszej pomocy dla kół gospodyń wiejskich, a na koniec podsumujemy turniej, w którym wzięli udział ostrowscy koszykarze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie można się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć? Warto ją zainstalować już teraz i co ważne, aplikacja działa także w przypadku braku dostępu do sieci.
3: Gdzie się ukryć to nowoczesne i przyjazne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i skuteczności. Wystarczy telefon komórkowy typu smartfon, by w sytuacji nagłego zagrożenia, np. bardzo silnego wiatru czy potencjalnego zagrożenia środkami napadu powietrznego, szybko odnaleźć najbliższe punkty schronienia oraz uruchomić nawigację na mapie. Co ważne, po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline. Punkty schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które podnoszą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia. Takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne podobne miejsca. Aplikacja nie pokazuje z kolei schronów. Dostęp do niej jest bezpłatny. Obecnie można ją pobrać ze strony gdziesieukryć.pl. W kolejnych tygodniach będzie dostępna także w sklepach aplikacyjnych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Wystarczy jedna osoba, która udzieli pomocy, by uratować komuś życie. Czasami jednak strach i niewiedza powodują, że takiej osoby nie ma. Dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna szkolenia z pierwszej pomocy, w których wezmą udział panie i panowie z kół gospodyń wiejskich. Pierwsza akcja odbyła się w sobotę w Liskowie w powiecie kaliskim.
4: Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, więc jak najbardziej szkolenia, jak najbardziej właśnie takie praktyczne rzeczy.
5: Tak jak my mamy mieszkańców w różnym wieku, więc starali będziemy się, żeby im jak najbardziej pomóc, jeżeli będziemy miały przeszkolenie AED, które na przykład nie w każdej wsi jest, ale przyjeżdżamy, mamy w innych większych miejscowościach, na przykład u nas w Cekowie. Może będzie taka sytuacja, że będziemy umiały z tego skorzystać i na pewno komuś pomożemy.
6: Bierzemy udział w różnego rodzaju festynach i tak dalej. Podczas niektórych takich festynów dochodziło do omdleń i tak dalej, więc takie szkolenia są bardzo, bardzo potrzebne.
2: Powiedziały Radiu Centrum uczestniczki. Podczas szkolenia uczyły się m.in. obsługi defibrylatora AED i opatrywania ran. Od strony praktycznej, by w chwili potrzeby zadziałać instynktownie i nie bać się pomóc.
7: Zazwyczaj niestety w takiej sytuacji działa też stres. Świetnie to widać na przykład w przypadku ostatnich wypadków drogowych z pociągami, kiedy kierowca wjeżdża po drogatki i nie wie, co ma zrobić. Tak samo jest z udzielaniem pierwszej pomocy. W takiej sytuacji, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kimś bliskim, kogo znamy, dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek tak naprawdę, mimo że świetnie nawet to potrafi, czasami ćwicząc to często, blokuje po prostu swoją głowę i nie wie, co ma zrobić. Niestety też w takich sytuacjach działa psychologia tłumu. Jeżeli jest wiele osób na przykład na jakimś wydarzeniu, ciężko, żeby się znalazł jeden ochotnik, który tak naprawdę zarządzi całą akcją, a to jest kluczowe w takiej sytuacji.
2: Powiedział Radiu Centrum instruktor Patryk Reśliński. W całej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych ponad 1000 osób. Pomysłodawcą jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Porażka z Arką Gdynia i pewne zwycięstwo nad gospodarzami Astorią Bydgoszcz to bilans koszykarzy Tasomix Rosiek z Stali Ostrów w turnieju Łaciate Cup 2026, który w weekend rozegrano w Bydgoszczy. Ostrowska drużyna ostatecznie zajęła w nim drugie miejsce.
8: Pierwszego dnia turnieju Tasomix Rosiek Stal Ostrów bardzo źle zaczęła mecz z Arką Gdynia, bo przegrywała nawet 9-30. Później zaczęła odrabiać straty i w pewnym momencie doszła rywala nawet na jeden punkt. W ostatniej kwarcie to jednak ponownie AMW Arka Gdynia odskoczyła i zwyciężyła 85-69. Najwięcej punktów dla Stali w sobotę rzucili Bilaps i Jones po 13 oraz Hunter 12. W niedzielę Stal zagrała z Eneą Łaciate Astorią Bydgoszcz, czyli Beniaminkiem Orlen Basket Ligi. Stal prowadziła od początku. Punkty zdobywała seriami i później podobnie traciła przewagę, ale generalnie był to mecz pod pełną kontrolą zespołu trenera Andrzeja Urbana, który ostatecznie zwyciężył 89-71 i zajął drugie miejsce w turnieju Łaciate Cup 2026 za Arką Gdynia. Double-double zanotował dwóch koszykarzy Stali. Wiaczesław Bobrow do 16 punktów dołożył 10 zbiórek, a Jakub Parzeński zebrał 10 piłek i zdobył 8 punktów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10:00.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby zacząć się zastanawiać, co takiego Rzeszów ma, czego nie mają inne miasta, co takiego ma ten region, czego nie mamy tutaj, na przykład w Wielkopolsce.
2: No tak, niedawno mówiono, że Rzeszów w rankingu najlepszych miast do życia jest całkiem wysoko. No i okazuje się teraz, że Rzeszów jest odporny na demograficzny kryzys.
1: Bo
2: co
1: tam,
2: oni tam robią?
1: Bo tam przyrost naturalny jest naprawdę wysoki i Rzeszów na tę chwilę bije rekordy urodzeń. Z czego to wynika? Właśnie, dobre pytanie.
2: O co tu chodzi, jeżeli chodzi o Rzeszów? Posłuchajcie w wiadomościach o godzinie 10.
1: Tak, do tego tematu wrócimy za kilka minut, chociaż można rzucić podejrzenie na przykład na bliską obecność baz amerykańskich w regionie.
3: Hi, I'm Lieutenant Boyd from the US Army, and you are listening to Radio Central 106.4 FM. Have a nice day, and thanks for listening.
0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Dwa w Kaliszu.
6: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Oj, czuć jesień. Temperatura dzisiaj maksymalnie ma sięgnąć 18-19 stopni, ale spore zachmurzenie. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Po południu już raczej bez opadów, a możliwe będą przejaśnienia. Do tego słaby wiatr wieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
6: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
7: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
6: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
5: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego. Wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
5: Ochłodzi się trochę przed weekendem. Październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trzy minuty już teraz po godzinie 10:00 w głośnikach kombi.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Obiecałam, że wrócę, będę jeszcze na scenie i oto jestem, tak powiedziała Celine Dion, a później to już tylko łzy wzruszenia. Tak to wyglądało w ten weekend.
2: 12 września 2026 powróciła na scenę. Celine Dion zachwyciła publikę podczas koncertu pod Paryżem. Wszyscy patrzyli nie tylko na Celine Dion, tylko również na jej, uwaga, wyjątkowy naszyjnik wysadzany diamentami francuskiej marki jubilerskiej. No piękny, piękny naszyjnik i w dodatku fantastyczna czarna suknia. Ale Celine Dion zawsze wyglądała
1: cudnie, ikona stylu, to na pewno. Ale wracając do tego wyjątkowego koncertu, no bo to był pierwszy koncert od naprawdę już wielu lat, bo przypomnijmy, że oczywiście Celine Dion musiała ograniczyć aktywność sceniczną ze względu na stan zdrowia. No to już na samym początku emocje wzięły górę, a Celine Dion wyszła przed publiczność przy owacji na stojąco. No i od razu łzy, od razu wielkie wzruszenie.
2: To był pierwszy taki pełnowymiarowy solowy koncert od 6 lat i to jest koncert, który inauguruje wyprzedaną serię występów w Paryżu, więc Celine Dion będzie można jeszcze zobaczyć na kolejnych występach. No trzeba przyznać, że ta 30-tysięczna widownia też fantastycznie na to wszystko, co się działo na scenie, zareagowała.
1: Tak, robi wrażenie. Też fani oczywiście Celine Dion okazywali wielkie, wielkie wsparcie, czekając na ten wyjątkowy moment, kiedy to wróci na scenę, bo choroba, która akurat ją dopadła, była na tyle tragiczna dla artystki, no bo nie pozwalała jej śpiewać. Miejmy nadzieję, że teraz będzie już tylko i wyłącznie dobrze, no i że te wszystkie koncerty będą równie piękne jak ten pierwszy.
2: No bo to nie tylko wydarzenie muzyczne, to jest taki moment, kiedy pokazujemy dowód takiej niezwykłej siły i pokonanie przeciwności losu i tu Celine Dion bardzo ładnie to zaznaczyła. No dobra, to gramy ją.
1: Jeden z tych nowych utworów od Celine Dion. Bonjour, pardon, merci.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
3: Tak, podobny do naszego.
2: No właśnie, równie piękny.
3: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka.
4: Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: I zbliżamy się do kolejnej porcji informacji z regionu. Agnieszka Walczak w studiu Radio Centrum razem z nami.
6: Zabiorę was w podróż. Kolejką wąskotorową, a konkretnie Pleszewską Baną, bo tak się tam nazywa ta kolejka, która kursuje regularnie. Warto jechać do Kowalewa, wsiąść w banę, przejechać i dojechać do Pleszewa. A będzie też okazja, żeby poznać jej historię, bo zbliża się takie spotkanie w muzeum.
5: Czyli co, wsiąść do pociągu byle jakiego będziemy mogli właśnie, jak w piosence?
7: Chciałam powiedzieć, że to właśnie nie jest pociąg byle jaki.
6: Okay. Nie jest. To jest pociąg bardzo jakiś. Sympatyczna podróż.
7: A kto ma ochotę właśnie się dowiedzieć, jak bardzo jest to nie byle jaki pociąg, no to warto wtedy tego 25 września pojechać.
5: A warto także dowiedzieć się nieco więcej. Będzie ku temu okazja dosłownie za kilka minut. Wiadomości z regionu 10.30.

0: 10:30 na zegarach, ponownie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu, to ważne na początku roku szkolnego. Będzie o spotkaniu poświęconemu Pleszewskiej Banie, a na koniec o remisie KKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bezpieczna droga do szkoły to akcja realizowana we wrześniu przez kaliskich policjantów. Od końca wakacji mundurowi starają się przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach ruchu drogowego. Starają się również przypominać rodzicom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
4: Bezpieczeństwo najmłodszych jest jednym z naszych priorytetów, tak więc zadbajmy o to, aby ci najmłodsi uczestnicy dróg bezpiecznie mogli dotrzeć do szkoły. Fotelik lub inne urządzenie, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, ma zapewnić im bezpieczeństwo poprzez prawidłowe zapięcie pasa. Czy są to pasy trzypunktowe, czy pięciopunktowe, muszą przechodzić w odpowiednich częściach ciała i tak, aby podczas zdarzenia dziecko nie doznało obrażenia, głównie jeśli chodzi tutaj o okolice szyi, i było bezpieczne. Są różne urządzenia, są to foteliki, są to różnego rodzaju zapięcia, które możliwe są do wykorzystania podczas przewożenia dzieci.
2: Przypomina słuchaczom Radia Centrum podkomisarz Joanna Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy policjanci odnotowują znaczny spadek liczby ujawnionych wykroczeń dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Warto jednak podkreślić, że w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci przewozić należy dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Uwaga miłośnicy historii, kolei i lokalnego dziedzictwa. 25 września tego roku o godzinie 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbędzie się 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo. Historia pleszewsko-krotoszyńskiej Bany.
5: To wyjątkowe spotkanie poświęcone będzie historii kolei wąskotorowej, która przez dziesięciolecia łączyła miejscowości regionu i na trwałe wpisała się w krajobraz południowej Wielkopolski. Uczestnicy konferencji poznają fascynujące historie dawnych linii, stacji i ludzi związanych z kolejowym dziedzictwem naszego regionu. W programie znalazły się interesujące wystąpienia ekspertów i pasjonatów. O historii i rozwoju małych kolei opowie dr Filip Bebenow. Śladami dawnego dziedzictwa biorą uczestników konferencji także Grzegorz Śnieciński, dr Stanisław Borowiak oraz dr Maciej Kowalczyk. Konferencja wpisuje się w obchody 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej. Organizatorzy, czyli burmistrz miasta i gminy Pleszew, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, zapraszają wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny. 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo 25 września o 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Niech historia znów wyruszy w drogę, zaś swoją obecność na konferencji trzeba potwierdzić telefonicznie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Remisem 1-1 zakończył się pojedynek 8. kolejki Betclic trzeciej ligi KKS-u Kalisz z Wdom Świetcie. Choć w miniony weekend do Kalisza przyjechał niepokonany dotąd wicelider tabeli, to kaliszanie przy odrobinie szczęścia powinni ten mecz wygrać.
6: Po 7 kolejkach w Daświecie była wiceliderem tabeli, a KKS Kalisz zajmował 6. miejsce w zestawieniu. Goście nie ukrywali, że przyjechali do Kalisza po komplet punktów i szybko chcieli zdominować gospodarzy i zdobyć bramkę. Udało im się to w 21. minucie, gdy gola silnym strzałem z dystansu zdobył 22-letni Brazylijczyk Cau de Souza. Jednak w kolejnych minutach to kaliszanie przejęli inicjatywę i stwarzali coraz groźniejsze okazje strzeleckie. Wreszcie doprowadzili do wyrównania w 63. minucie. Wtedy to Patryk Pytlewski po szybkim rajdzie lewą stroną precyzyjnie zagrał do Igora Kuchty, a ten strzałem przy słupku umieścił piłkę w siatce. Potem podopieczni Artura Derbina dalej atakowali. W 72. minucie Bartłomiej Putno w sytuacji sam na sam zderzył się z bramkarzem gości na linii pola karnego, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Tymczasem goście kończyli mecz w osłabieniu, bowiem w 90. minucie czerwoną kartkę zobaczył Jakub Nawrocki. Ostatecznie kolejne gole nie padły, a mecz zakończył się remisem, dodajmy pierwszym w historii pojedynków tych zespołów. Po tym spotkaniu KKS Kalisz z dorobkiem 13 punktów jest na 7. miejscu w tabeli. W następnej kolejce 19 września kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
7: Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Marzena, zdradź nam pewną osobistą tajemnicę. Czy ty jak śpisz, to potrzebujesz absolutnej ciemności, czy raczej jakieś światło jest możliwe?
2: Poproszę ciemność.
1: Poprosisz ciemność, tak. Czyli bardzo dobrze robisz, zdrowo robisz przede wszystkim, bo okazuje się, że naukowcy alarmują, że takie spanie przy świetle jest bardzo niezdrowe i najlepiej spać po prostu w absolutnej ciemności. A w
2: teraz
1: jakich okolicznościach świetlnych śpi Grażyna?
2: Grażyna, czy ty spałaś dzisiaj w ciemnościach, czy też posiłkowałeś się jakimś małym światełkiem?
3: Zatrzymuję się nad książką, to potem wyłączam w trakcie, kiedy się
2: przebudzę. Znaczy, jak już bateria siada w tej lampce.
1: To sama ciemność nastaje. Stała się ciemność.
3: Ale dzisiaj, jak włączycie światło, to drzemka w pracy murowana.
1: No dobra.
2: Może się zdarzyć. A pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, tak? Bo mówiliśmy dzisiaj o wypaleniu zawodowym.
1: Dokładnie. Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Róbmy wszystko, żeby tego wypalenia nie było i żeby się wysypiać. A po 11 Grażyna Marciniak zostaje z wami.
2: Do usłyszenia, papa.
0: Reklama. Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: 17 stopni teraz, no i tu i tam kropi, trochę jeszcze pokropi w ciągu najbliższych minut i godziny, ale potem już po południu, późnym popołudniem szansa na przejaśnienia. Do 19 stopni na wiatr dzisiaj z północnego zachodu wieje słabo i umiarkowanie. Sporo chmur.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
6: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
7: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
6: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
5: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
8: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
9: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
10: Nie wykluczamy różnych możliwości.
11: Wypowiem się w poniedziałek.
8: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań, począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
5: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
12: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
13: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
5: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A i zbiło się, pozbieramy, 4,5 minuty po 11, więcej już takich przypadków nie będzie. Zaczęliśmy tak z mocnym akcentem, to potem już tylko będziemy wyrównywać. No mam nadzieję, że dzisiaj pogoda nie wpływa na wasz nastrój, albo nastraja was optymistycznie i z takim nastawieniem zaczynamy. 14 września, a że tam jakiś poniedziałek, No to przecież też dzień. Zapraszam na kolejne godziny z Radiem Centrum, muzyką, informacjami. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć. Sawasz już teraz czyni to, co za nami w pierwszych dźwiękach już teraz się rozwija.

0: Reklama.
1: Kup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama. Minę.

0: Dzień walki z wypaleniem zawodowym. O, dzisiaj chyba będzie się dobrze pracować, bo pogoda sprzyja temu, żeby pić kolejną kawę i dzięki temu nabierać się energii. No, a my tutaj będziemy także starali się, żeby muzycznie wypełniać te luki, które potrzebują właśnie takiego doładowania.
1: Reklama.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skale.

0: Gdzie się ukryć, gdzie możemy schronić się w przypadku ewentualnego zagrożenia? Te tematy między innymi już o 11.30 w wiadomościach, a odpowiada na to nowa aplikacja. Szczegóły już za kilka minut na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 11.30. Co w regionie? O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od aplikacji podpowiadającej, gdzie się ukryć, będzie o kojącej wystawie w Pleszewie oraz Liskowie bez azbestu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie możemy się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć? Warto ją zainstalować już teraz i co ważne, aplikacja działa także w przypadku braku dostępu do sieci.
3: Gdzie się ukryć to nowoczesne i przyjazne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i skuteczności. Wystarczy telefon komórkowy typu smartfon, by w sytuacji nagłego zagrożenia, np. bardzo silnego wiatru czy potencjalnego zagrożenia środkami napadu powietrznego, szybko odnaleźć najbliższe punkty schronienia oraz uruchomić nawigację na mapie. Co ważne, po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline. Punkty schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które podnoszą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne podobne miejsca. Aplikacja nie pokazuje z kolei schronów. Dostęp do niej jest bezpłatny. Obecnie można ją pobrać ze strony gdziesieukryć.pl. W kolejnych tygodniach będzie dostępna także w sklepach aplikacyjnych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Kiedy sięgam po aparat, staram się skupić na tym, co najpiękniejsze, powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, której wystawę zdjęć można właśnie oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a na fotografiach można zobaczyć Lunę, Nocka, Felka, Japońca i Mruczka, czyli koty fotografki. Ta nie ukrywa, że fotografowanie zwierząt towarzyszących jej przez całe życie uczy cierpliwości i wytrwałości, ale też daje wytchnienie.
4: Prace są w czerni i bieli nie bez powodu, ponieważ w dobie, gdzie jest pełno barw, w dobie przebodźcowania, takie ukojenie jest dość ważne. Chciałabym, żeby też widzowie dostrzegli niewidzialne. Chcę, by zatrzymali się nad kocim spojrzeniem, zobaczyli w nim istotę czującą, istotę, która kocha, tęskni, boi się, potrzebuje bliskości. Dokładnie tak samo jak my. Mam głęboką nadzieję, że te kadry poruszą w tłumie strunę empatii. Może ktoś pomyśli o tych bezdomnych skrzywdzonych właśnie kotach, które wciąż czekają, aż ktoś zauważy ich wewnętrzne światło.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, autorka wystawy. Wernisaż wystawy odbył się w piątek. Kocie Yin Yang można oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Mieszkańcy gminy Lisków pozbyli się kolejnych ton azbestu. W ramach zakończonego programu z 13 gospodarstw rolnych odebrano niemal 79 ton tego materiału. Z możliwości odbioru mogli skorzystać rolnicy, którzy otrzymali i rozliczyli środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego typu akcje pozwalają na bezpieczne pozbycie się i zagospodarowanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Na przeprowadzenie akcji gmina pozyskała ponad 54 tysiące.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
7: Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: A to będzie granie Out in the Fields, Gary Moore i Phil Lynott.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jak oni to robią? Nie przegrali jeszcze nawet seta na Mistrzostwach Europy. 3 mecze i 3 zwycięstwa na naszych siatkarzach będzie. No ale nie będzie tak prosto. Jeżeli chodzi o to, jak poprzeczka idzie do góry, opowiemy w wiadomościach za 5 minut w południe. I jeszcze o tym, że płaczemy, ale płacimy. No tak jest na stacjach paliw, jeżeli chodzi o ceny benzyny. Jeszcze w wiadomościach za kilka minut.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
6: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosid Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
8: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Duże zachmurzenie, na razie jeszcze i przelotne opady deszczu możliwe, tak jeszcze do 14 w niektórych miejscach regionu, ale tylko delikatnie pokropi. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i z północnego zachodu, 18 stopni teraz, do 19 miejscami, do 20 w regionie południowej Wielkopolski, a dzisiaj zachmurzenie duże i te przejaśnienia jeszcze mogą się pojawić lokalnie, nawet jeszcze przed nami rozpogodzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Płaczą, ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem trzy mecze i trzy zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
6: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
7: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
5: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
8: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
9: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
5: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19. No ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
10: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
11: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
10: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
5: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.
2: Kursy walut.
3: Co tam dzieje się, jeśli chodzi o pieniądze? Euro. Średni bieżący kurs 4,34 zł. W kantorach dolar amerykański 3,76 zł. Frank szwajcarski 4,60 zł. Funt brytyjski 5 zł. i 7 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 12. Ładnie tak wejść po południe muzycznie. Damian Dawid już teraz, ale między innymi będzie Myslowic z takim scenariuszem dla sąsiadów. W ogóle pozdrawiamy sąsiadów. Takich i tutaj w pracy, kogo tam mamy za biurkiem, czy gdzieś przy linii produkcyjnej. Uśmiechnijmy się do ciebie. Cześć, poniedziałek.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

Kto to wymyślił, żeby Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym był w poniedziałek, ale najwyraźniej można to jakoś połączyć, więc łączmy. Na przy okazji, jeżeli dzisiaj jest szansa na to, żeby coś połączyć, to połączmy się w działaniach z sąsiadami. To jest ważna sprawa. Scenariusz dla moich sąsiadów napisał już kiedyś Myslowic, my możemy tylko się do tego jeszcze dołączyć. Kwadrans po 12, a przed nami jeszcze sporo, między innymi z Myslowic, to będzie się kojarzył troszeczkę Artur Rojek, a może bardziej niż troszeczkę.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek, Rogatka 20C.

0: 25 minut po godzinie 12, 12.30, słowo w słowo i naszym gościem będzie Elżbieta Antczak, prezes zarządu KP Kalisja. Szczegóły już o 12.30 i zapraszamy na tę rozmowę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Minęła 12.30.
1: Słowo.
2: Słowo
1: w Radiu Centrum.
3: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz. Witam Panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
3: Pani prezes, zaczniemy może od sztandaru, który Państwo niedawno szukaliście z okazji 90-lecia klubu. Poszukiwania zakończone sukcesem. Jakby mogła Pani nam zdradzić trochę tej historii, która towarzyszyła temu wydarzeniu?
4: Jeżeli chodzi o sztandar, to było dla nas szczególne wydarzenie, nie tylko z uwagi na to, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 90-lecie. Dla nas jest to ważny element pamięci i ciągłości Kalisji Kalisz. To jest element, który chcielibyśmy, żeby był z nami na stałe w naszej sali tradycji, którą mamy u nas w klubie. Tam też przechowujemy różnego rodzaju pamiątki. Jeżeli chodzi o poszukiwanie sztandaru, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, bo i pisaliśmy do muzeum, poszukiwaliśmy w archiwum, pytaliśmy się naszych byłych prezesów, gdzie może być. Różne źródła w różne miejsca nas prowadziły, ale niestety, gdzie dochodziliśmy do danego źródła, okazywało się, że niestety tego sztandaru tam nie ma. Więc siła już została tylko w mediach społecznościowych i dzięki ukazaniu się kilku artykułów mieliśmy możliwość w sumie, chyba to był półtorej dnia, kiedy zadzwonił do nas telefon, nie mogę powiedzieć jeszcze od kogo, bo będę chciała w najbliższym czasie uhonorować tę osobę, że sztandar jest. Jest w bezpiecznym miejscu, przechowywany z dbałością. Po 15 latach wiedziała ta osoba, że ktoś z Kalisji się pojawi, aby go odebrać.
3: Czyli rozumiem, ta osoba przez 15 lat liczyła, że w końcu nastąpi ta chwila i jak zauważyła ta osoba, że sztandar jest poszukiwany przez klub, no to mogła już go po prostu, że tak powiem, zdać do Państwa.
4: Dokładnie. Podkreślam też, że to nie było w miejscu prywatnym, tylko w miejscu publicznym. Także to też nie tak, że ta osoba sobie zatrzymała tutaj ten kawałek naszej historii, ale to była osoba, która przechowywała z pamięcią o tym, że to jest szczególny element
3: historii 90-letniej już prawie klubu zasłużonego dla Kalisza. No, w ostatnich latach trochę było problemów, odrodził się klub niedawno, no ale jednak te 90 lat już w przyszłym roku będziecie Państwo obchodzić, już jakie są dodatkowe zaplanowane wydarzenia z tej okazji, mają Państwo jakieś dokładne plany?
4: Na razie jesteśmy w trakcie budowania wszystkich założeń, które będą tutaj u nas w klubie z okazji 90-lecia. Natomiast przede wszystkim skupiamy się na synergii pomiędzy klubem a osobami, które były związane z naszym tutaj, czy kibicami, czy też zawodnikami, czy też działaczami. Na dzień dzisiejszy zbieramy od nich historię w celu wydania specjalnego tutaj albumu odnośnie tego, co wydarzyło się na przestrzeni tych 90 lat. Oczywiście 90 niecałych, bo te osoby już niektóre niestety nie żyją, ale zbieramy takie ciekawe historie i smaczki, które będziemy mogli opublikować. Na pewno będziemy chcieli też zrobić duże wydarzenie w formie tutaj takiej konferencji i oczywiście cały rok będzie temu poświęcony, czyli będziemy co miesiąc przypominać i zawodnikom, i naszym działaczom, i mieszkańcom Kalisza, bo w końcu Kalisja Kalisz jest dla mieszkańców Kalisza.
3: No właśnie, przez lata Kalisja była tym najlepszym klubem piłkarskim w mieście. No w ostatnich latach, od 2014, nie było drużyny seniorów. Ona niedawno została reaktywowana. Wróciła też na trochę wyższy poziom rozgrywkowy od tego sezonu A-klasa. Skąd decyzja, żeby jednak wrócić z tymi seniorami? To była jakaś po dłuższym przemyśleniach, dłuższe były plany? Jak to wyglądało?
4: Były to na pewno analizy biznesowe. Początek, kiedy przejęliśmy klub jako grupa rodziców, którzy chcieliśmy pomóc naszym dzieciom rozwijać swoje umiejętności w przyjaznej atmosferze. Mają się bawić. Piłka to też zabawa, nie tylko walka o wynik. Z czasem zobaczyliśmy, że nasze dzieciaki dorastają i trzeba coś też pomyśleć o ich przyszłości. Czy oni mają iść grać gdzieś gdzie indziej, czy może będą grać w naszej drużynie seniorów. Zrobiliśmy biznesplan, przeanalizowaliśmy, jakie są niezbędne tutaj środki. Środki są niestety potrzebne do utrzymania drużyny seniorów. I 2 lata temu, w sumie w ciągu miesiąca, powstała decyzja o tym, że tworzymy drużynę seniorów. Niestety musieliśmy zacząć od B-klasy. B-klasa to jest najniższa liga, jeżeli chodzi o rozgrywki. Ale już jesteśmy po pierwszym awansie. Cel mamy jeden, minimum 4. liga. To jest taki cel realny, mierzalny i też budżetowo będzie się spinał, bo musimy pamiętać o tym, że piłka na wysokim poziomie, tak, ale też trzeba pamiętać, w tej sytuacji też musi być budżet na wysokim poziomie. I jeżeli to nie będzie nam się spinało, no to nie mamy możliwości utrzymania klubu i będziemy później doświadczać różnych historii, które na przebiegu lat się wydarzyły.
3: A jak długo zakładają Państwo, że zajmie ta droga do czwartej ligi?
4: Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, trochę jest to wydłużony czas, ponieważ w Wielkopolsce mamy A klasę, B klasę, później mamy ligę okręgową, piątą ligę i dopiero czwarta liga. W niektórych województwach już jest klasa okręgowa i następnie już wchodzi czwarta liga. Zakładam, że to jest kwestia około do 4 lat chcielibyśmy tutaj już być.
3: Przez te kilka lat od 2014, kiedy drużyna seniorów została rozwiązana, funkcjonowały zespoły młodzieżowe. Jak długo w ogóle pani jest związana z Kalisją?
4: Związana z Kalisją jestem od 2019 roku, kiedy mój syn przyszedł na pierwszy trening. Od 2020 roku pełnię funkcję prezesa zarządu.
3: Rozumiem, te wcześniejsze lata przed pani przyjściem do klubu to było tylko zespoły młodzieżowe.
4: Tak.
3: Dla tych młodych zawodników, jak pani sama powiedziała, rodzice po prostu chcieli, żeby zawodnicy grali dla Kalisji, ale też teraz obecnie poza młodzieżą, seniorami mają państwo kolejne sekcje, choćby futbolu chodzonego.
4: Oczywiście jest to kolejny uśmiech w kierunku osób tutaj też starszych, mówimy 50+, chociaż to jest takie z przymrużeniem oka, ale serdecznie zapraszamy i osoby 60+, 70+. Jest to niesamowita forma, jeżeli chodzi o budowanie zdrowego stylu życia, a zarazem niesamowita forma integracji też osób. Zajęcia są raz w tygodniu. Jedyna zasada w futbolu chodzonym jest taka, aby pamiętać, żeby nie biegać. Troszkę są mniejsze bramki, mniejsze boisko, ale gra się po 6.
3: A te zajęcia gdzie się odbywają? Jak można się zgłosić do państwa, żeby grać w futbol chodzony?
4: Zajęcia odbywają się co każdą środę o godzinie 18 na terenach boiska bocznego przy Stadionie Miejskim w Kaliszu.
3: I można po prostu przyjść, czy trzeba się najpierw telefonicznie zgłosić do
4: państwa? Można po prostu przyjść, można też zadzwonić do nas najłatwiej kalisjakalisz.pl, to nasza strona internetowa, zakładka kontakt, tam jest numer telefonu też podany. Jeżeli miałoby się coś zmienić, to też przed przyjściem właśnie bardzo dobrze jest zadzwonić, bo dzięki temu mamy pewność, że te zajęcia w tym dniu, w tym miejscu, wiadomo też może być pogoda, może być oberwanie chmury, będzie padał deszcz, no to tutaj już zajęcia na boisku trawiastym nie mogą się odbyć i wtedy przejdziemy gdzieś na boisko sztuczne.
3: Mówiliśmy trochę o finansach, bo zakładam też, że gdyby państwo nawet chcieli kolejne jakieś sekcje klubu rozwijać, no to to też obciąży budżet, więc czy jakieś są plany, żeby w przyszłości, kiedy klub seniorzy awansują wyżej, żeby też to rozwijać o dodatkowe kolejne sekcje?
4: Oczywiście. Między innymi takim projektem jest Kalisja Ladies. To nasze ladieski od rocznika 2013 do roczników 2021. Dziewczęta do piłki, jest to teraz modne bardzo słowo i wszyscy bardzo mocno promują je. Pokazują po prostu, że dziewczęta na boisku potrafią być bardziej szalone, zwariowane i mają większy charakter czasami niż mężczyźni. Chcielibyśmy, aby też dla tych dziewczynek była kolejna ścieżka, więc tutaj na przestrzeni kilku lat będziemy tworzyć na pewno sekcję seniorek.
3: Kilku lat, czyli to mówimy niezależnie od wyników seniorów, będzie ten projekt rozwijany, czy to jest wszystko połączone?
4: Niezależnie od wyników projektu tutaj seniorów, szukamy różnych rozwiązań dla każdej mieszkanki, dla każdego mieszkańca Kalisza, tak aby mogły osoby i w najmłodszym wieku znaleźć tutaj przyjemność z gry w piłkę, ale też dziewczęta i chłopcy, którzy decydują się między innymi pozostać w Kaliszu, bo ideą też jest to, żeby tutaj mieszkać, tutaj się rozwijać, studiować. I dlaczego mamy szukać gdzieś gdzie indziej możliwości gry w piłkę, kiedy możemy też na wysokim i dobrym poziomie robić to w naszym mieście?
3: Czyli Kalisja wykracza nie tylko poza futbol, ale na inne też przestrzenie życiowe?
4: Zdecydowanie, stąd też mamy między innymi podpisaną umowę z Uniwersytetem Kaliskim w zakresie właśnie współpracy, możliwości korzystania z infrastruktury, na przykład siłowni czy sali gimnastycznej, bo to jest taki krok za krokiem. To nie tylko myślimy o tym, że jesteśmy tu i teraz, ale myślimy długofalowo. To nie jest projekt na jeden rok, to jest projekt na wiele lat.
3: Na kolejne 90?
4: Kto wie.
3: A jak ocenia pani początek sezonu w wykonaniu seniorów?
4: Było świetnie. 3 zwycięstwa, niestety 1 przegrana. Bardzo boląca, ale powiedzmy sobie szczerze, jeden z moich zawodników powiedział coś takiego, że lepiej przegrać raz 7-0 niż 7 razy 1 do 0, bo wtedy nie masz żadnych punktów. I rzeczywiście, no straciliśmy punkty, musimy się otrząsnąć i idziemy dalej, tak? Przecież nie zawsze jest wygrana.
3: Pytam, no bo jednak ambitny plan awansu do czwartej ligi w przeciągu tych kilku lat, no wymaga tak naprawdę, żeby co roku seniorzy awansowali wyżej.
4: Tak też chcemy. Taki sam cel. Nie możemy tutaj patrzeć w dół. Nie przyszliśmy przetrwać albo się utrzymać. Nie interesuje nas środek, interesuje nas pudło.
3: A finansowo to się państwu, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, zepnie tak co roku awansować, no bo to jednak jest coraz większe obciążenie. Każdy kolejny awans to z jednej strony sportowe zaspokojenie ambicji, no ale też obciążenie kolejne dla budżetu.
4: Zdecydowanie tak. Stąd ciągle poszukujemy nowych sponsorów. Ci sponsorzy z roku na rok teraz są bardziej liczniejsi. Dzięki temu mamy możliwość na finansowanie różnych sekcji. I też piszemy różnego rodzaju wnioski, projekty. Między innymi właśnie futbol chodzony to jest tutaj grant przyznany z Polskiego Związku Piłki Nożnej, dziewczynki do piłki, to też dostaliśmy grant, także cały czas poszukujemy innych źródeł finansowania, nie tylko skupiamy się na składce członkowskiej, na dotacji miejskiej, ale też myślimy o tym, w jaki sposób możemy pozyskać środki do tego, aby klub funkcjonował jak dobre przedsiębiorstwo, czyli nie ma strat.
3: Czyli Kalisja to nie tylko sport, ale to właściwie tryb życia.
4: Dokładnie.
3: I na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Elżbieta Antczak, prezes klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Słowo w Radiu Centrum.
0: A do rozmowy będzie można wrócić wkrótce na facebookowym profilu Radio Centrum oraz na RCFM w zakładce podcasty.
2: Reklama.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-power. To najciekawsze.

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Sąd już zdecydował. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego pozostaje w areszcie. Ten temat m.in. za 5 minut w wiadomościach o 13:00 i będzie też o takim pomyśle, którego naśladować nie warto. Dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. To w Łódzkiem. Na szczęście do tragedii nie doszło. Szczegóły już za kilka minut.
0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: 18 stopni w niektórych miejscach, 17 do 20, w niektórych 19 w regionie południowej Wielkopolski. Dzisiaj przelotne opady deszczu. Już po południu stopniowo od zachodu regionu zanikające, no ale jeszcze możemy się ich spodziewać w ciągu najbliższych 2 godzin. Dzisiaj jeszcze szansa na przejaśnienia i krótkie lokalnie rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
6: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
5: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem 2 nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci, gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd. Rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mądrowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
7: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
5: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Czego się nie robi dla jednego selfie? Pamiętacie słynną Sosenkę i 3 korony? Tam też ktoś wchodził za barierki. 5 minut po 13:00. To takie proste. Trzymać się tego, co trzeba. Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: posiadacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza szósty półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: Reklama.

złota rączka, jeżeli coś wam się zepsuło. I to taka awaria nagła. Mieszkacie w Kaliszu i dotyczy to osoby, która jest w przedziale wiekowym 60+. To jest taki telefon, pod którym można tę asterkę zgłosić. 669-227-724. Już teraz do 17.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Uwaga, dykarze!

0: Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Reklama.

TTO na 106.4 już za kilka chwil o 13.30 zajrzymy co w regionie. Będzie o drogach, o tej, która będzie remontowana i o bezpiecznej drodze do szkoły. Szczegóły już za kilka minut. Radio Centrum.

0: Jest 13.30, co w regionie, o tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek będzie o ruszającym w tym tygodniu remoncie jednej z ulic w Kaliszu. Przypomnimy zasady bezpiecznego przewożenia dzieci i powiemy o pomyśle na tereny przydworcowe w Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. W pierwszym etapie praca będzie prowadzona na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Wenedów i nie będzie utrudniała przejazdu. Ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami.
3: Najpierw prace będą prowadzone poza jezdnią. Na odcinku od ulicy Rzymskiej do Wenedów powstanie uzbrojenie techniczne, kanał deszczowy oraz infrastruktura pod linię oświetleniową. Te prace mają potrwać mniej więcej 2 miesiące. Jak powiedział Radio Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w drugim etapie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w nowym przebiegu. Powstanie też droga dla pieszych i rowerów po prawej stronie patrząc od ulicy Rzymskiej. I już przy tych pracach nastąpi zamknięcie odcinka dla ruchu samochodowego. To będzie oznaczało objazdy przez ulicę Lechosławską do Chotowa i drogi wojewódzkiej 450 do Kalisza lub przez ulicę Sulisławicką. Remont 2,5-kilometrowej ulicy Romańskiej od Rzymskiej do Zachodniej będzie wykonywany etapami. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony złotych, a prace zaczynają się w środę 16 września i mają potrwać 2 lata. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Bezpieczna droga do szkoły to akcja realizowana we wrześniu przez kaliskich policjantów. Od końca wakacji mundurowi starają się przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach ruchu drogowego. Starają się również przypominać rodzicom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
4: Bezpieczeństwo najmłodszych jest jednym z naszych priorytetów, tak więc zadbajmy o to, aby ci najmłodsi uczestnicy dróg bezpiecznie mogli dotrzeć do szkoły. Fotelik lub inne urządzenie, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, ma zapewnić im bezpieczeństwo poprzez prawidłowe zapięcie pasa. Czy są to pasy 3-punktowe, czy 5-punktowe, muszą przechodzić w odpowiednich częściach ciała i tak, aby podczas zdarzenia dziecko nie doznało obrażenia, głównie jeśli chodzi tutaj o okolice szyi, i było bezpieczne. Są różne urządzenia, są to foteliki, są to różnego rodzaju zapięcia, które możliwe są do wykorzystania podczas przewożenia dzieci.
2: Przypomina słuchaczom Radia Centrum podkomisarz Joanna Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy policjanci odnotowują znaczny spadek liczby ujawnionych wykroczeń dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Warto jednak podkreślić, że w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym dla dzieci przewodzić należy dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem!
2: Samorząd Krotoszyna ma pomysł na zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Plan wydaje się prosty. Samochody schować pod ziemię, a przestrzeń do góry oddać mieszkańcom. Potrzeba jedynie funduszy.
5: Tereny przydworcowe mają ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne do programu, który pozwoli nam stworzyć parking podziemny z funkcją ukrycia dla naszych mieszkańców. Na górze uporządkowana przestrzeń dla naszych mieszkańców, a pod ziemią parking i infrastruktura, która w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Tereny przy dworcu stanowią istotną przestrzeń komunikacyjną i funkcjonalną. Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Samorząd stara się nadać temu miejscu nowy blask, by mogło stać się prawdziwą wizytówką miasta dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 14:00.

0: Remont pod pałacem Buckingham nie znaleziono tam królewskich klejnotów pod podłogą, ale podczas remontu robotnicy natrafili na prawdziwą kapsułę czasu. Były tam kupony bukmacherskie, nawet bilet na partyjkę Vista za 6 pensów i ponad 100-letnie buty. Czyli wygląda na to, że pod królewską podłogą też kwitło całkiem zwyczajne życie. Można wejść w takie buty królewskie. Również ten remont pałacu jeszcze obejmuje wymianę instalacji elektrycznych, rur i kotłów. Ma się zakończyć w marcu przyszłego roku i do tego czasu nie wiadomo, co jeszcze stamtąd będzie można wydobyć i co wypłynie na wierzch.
1: Reklama. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: A skoro szukacie pracy, to numer telefonu 88 400 106 4 może być przydatny teraz.

0: Dawaj, na giełdę pracy już jutro o stałej porze. 4 minuty pozostały do 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
5: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
1: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aurora Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka ZO Ostrów Wielkopolski. Reklama.
6: Gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Patrząc na prognozy, możemy stwierdzić, że do 15 powinno się wypadać, ale na razie jeszcze lokalnie gdzieś może pokropić. Teraz już 20 stopni na słupkach rtęci, 19 w niektórych miejscach, no już powyżej 20 nie zobaczymy. Jesteśmy w wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, biometr jest na razie niekorzystny i w obszarze podwyższonego ciśnienia, a wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i północno-zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
6: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
7: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
5: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
8: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
5: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Error, 4 minuty po 14. Natalia Nykiel.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
3: Centrum. Radio Centrum.

0: Takich przyjemnych, łatwych rytmów nam było trzeba chyba na ten poniedziałek, żeby odetchnąć, zrzucić z siebie jakiś już karp obowiązków nam później. No właśnie, może czas na małą przerwę. Kwadrans po 14. Co o tym myślicie?
1: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
0: +88 400 106 4 numer telefonu do nas, a jest przede mną podwójne zaproszenie na spektakl Genialny Pomysł, który odbędzie się 17 października w Kaliszu w Auli UAM. 88 400 106 4 to jest numer telefonu do nas. O tej porze ktoś się dzwoni. Sprawdzamy, kto jest na linii z nami. Halo, halo.
2: Halo.
0: A, dzień dobry, cześć. Kto się dodzwonił do nas?
2: Natalia.
0: Cześć Natalio, skąd ty dzwonisz?
2: Okolice Raszkowa.
0: A, to pozdrawiamy okolice Raszkowa. U ciebie już te krople deszczu przeszły. Jeszcze... No widzisz, oby to będzie mam nadzieję, że będą płynęły do nas te wszystkie dobre fluidy od ciebie. Będzie szansa, żebyś wygrała teraz podwójny bilet na spektakl. No i teraz, jak ci tytuł mówi, intuicja. Spektakl Genialny Pomysł to komedia czy dramat?
2: Myślę, że komedia.
1: Radio Centrum.
0: Dobrze ci to podpowiada. Będzie tam lawina nieporozumień, zazdrosny bohater próbuje zniechęcić partnerkę do innego mężczyzny, zatrudnia jego sobowtóra i takie zakręcone. Trzeba będzie podążać za wątkami, ale pewnie nie będziesz miała z tym problemu. Szybkie tempo, zamiany ról, jeden aktor grający trzy postacie. Między innymi Barbara Kurdej-Szatan będzie, Magdalena Wójcik na scenie, no resztę to już sobie sama zobaczysz. O, przepraszam, nie sama, bo z kimś. Masz pomysł, kto się z tobą wybierze? To 17 października.
2: No.
0: Okej, okay, dobrze. Wygraliście podwójne zaproszenie, już mogę powiedzieć, w liczbie mnogiej. Skoro pójdziesz z mężem na spektakl Genialny Pomysł, który się odbędzie 17 października w Kaliszu w Auli UAM. Czas dla ciebie teraz, już poniedziałkowe pozdrowienia płyną do...
2: No to pozdrawiam męża, całą rodzinkę i wszystkich radiosłuchaczy i całą ekipę Radia Centrum.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiamy też. A jak ci mija ten poniedziałek?
2: Świetnie.
0: O, to takiego nastroju życzę nie tylko na ten dzień, ale i ogólnie myślę, że na najbliższe, nie tylko dni, ale i tygodnie. Buziaki, dzięki za telefon i baw się dobrze oczywiście na tym spektaklu. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
3: Yes. Okay, come on. Ready, girl?

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
4: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 26,5 minuty po godzinie 14. Uważajcie, kierowcy podążający przez Kalisz w centrum, utrudnienia na ulicy Górnośląskiej, gdzie doszło do stłuczki. To jeżeli chodzi o utrudnienia od Staszica do Polnej, tutaj już sznurek aut i jeżeli możecie, omijajcie to miejsce. Stłuczka na Górnośląskiej. Dziękujemy za informację naszej słucharce Kamili. A przypominamy, facebookowy profil Radia Centrum służy do kontaktu i można też zostawić komunikat głosowy.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: 14.30, co w regionie? Dowiemy się od Agnieszki Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ważnej informacji dla mieszkańców Skalmierzyc. Sprawdzimy, czego nauczyły się koła gospodyń wiejskich na szkoleniu z pierwszej pomocy, a na koniec będzie zaproszenie na podróż Pleszewską Baną.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Woda we wsi Skalmierzyce zdatna do spożycia. Zagrożenie związane z jakością wody w tej gminie minęło. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Woda jest zdatna do picia i można z niej normalnie korzystać. Z myślą o osobach, do których ta informacja może jeszcze nie dotrzeć, postanowiliśmy wodę w zbiornikach zostawić do jutra, czyli do 15 września. Woda butelkowana nie będzie już dziś wydawana. Czytamy na stronie gminy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wystarczy jedna osoba, która udzieli pomocy, by uratować komuś życie. Czasami jednak strach i niewiedza powodują, że takiej osoby nie ma. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego rozpoczyna szkolenia z pierwszej pomocy, w których wezmą udział panie i panowie z kół gospodyń wiejskich. Pierwsza akcja odbyła się w sobotę w Liskowie w powiecie kaliskim.
4: Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, więc jak najbardziej szkolenia, jak najbardziej właśnie takie praktyczne rzeczy.
5: Tak jak my mamy mieszkańców w różnym wieku, więc starali będziemy się, żeby im jak najbardziej pomóc, jeżeli będziemy miały przeszkolenie AED, które na przykład nie w każdej wsi jest, ale przyjeżdżamy, mamy w innych większych miejscowościach, na przykład u nas w Cekowie. Może będzie taka sytuacja, że będziemy umiały z tego skorzystać i na pewno komuś pomożemy.
6: Bierzemy udział w różnego rodzaju festynach i tak dalej. Podczas niektórych takich festynów dochodziło do omdleń i tak dalej, więc takie szkolenia są bardzo, bardzo potrzebne.
2: Powiedziały Radiu Centrum uczestniczki szkolenia. Podczas szkolenia uczyły się one m.in. obsługi defibrylatora AED i opatrywania ran od strony praktycznej, by w momencie, kiedy by potrafiły zadziałać instynktownie i nie bać się pomóc.
7: Zazwyczaj niestety w takiej sytuacji działa też stres. Świetnie to widać na przykład w przypadku ostatnich wypadków drogowych z pociągami, kiedy kierowca wjeżdża po drogatki i nie wie, co ma zrobić. Tak samo jest z udzielaniem pierwszej pomocy. W takiej sytuacji, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kimś bliskim, kogo znamy, dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek tak naprawdę, mimo że świetnie nawet to potrafi, czasami ćwicząc to często, blokuje po prostu swoją głowę i nie wie, co ma zrobić. Niestety też w takich sytuacjach działa psychologia tłumu. Jeżeli jest wiele osób na przykład na jakimś wydarzeniu, ciężko, żeby się znalazł jeden ochotnik, który tak naprawdę zarządzi całą akcją, a to jest kluczowe w takiej sytuacji.
2: Powiedział Radiu Centrum instruktor Patryk Reśliński. W całej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych ponad 1000 osób. Pomysłodawcą jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Uwaga, miłośnicy historii, kolei i lokalnego dziedzictwa. 25 września o godzinie 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbędzie się 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo. Historia Pleszewsko-Protoszyńskiej Bany.
8: To wyjątkowe spotkanie poświęcone będzie historii kolei wąskotorowej, która przez dziesięciolecia łączyła miejscowości regionu i na trwałe wpisała się w krajobraz południowej Wielkopolski. Uczestnicy konferencji poznają fascynujące historie dawnych linii, stacji i ludzi związanych z kolejowym dziedzictwem naszego regionu. W programie znalazły się interesujące wystąpienia ekspertów i pasjonatów. O historii i rozwoju małych kolei opowie dr Filip Bebenow. Śladami dawnego dziedzictwa biorą uczestników konferencji także Grzegorz Śnieciński, dr Stanisław Borowiak oraz dr Maciej Kowalczyk. Konferencja wpisuje się w obchody 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej. Organizatorzy, czyli burmistrz miasta i gminy Pleszew, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, zapraszają wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny. 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo 25 września o 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Niech historia znów wyruszy w drogę, zaś swoją obecność na konferencji trzeba potwierdzić telefonicznie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 15.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: A to ktoś robi sobie selfie na torach, a to okazuje się, że na tory wpada Emil, czyli łoś. Wczoraj wieczorem na warszawskim dworcu centralnym pojawił się taki nietypowy gość. Zwierzę zablokowało tory i przyczyniło się do opóźnień pociągów. Potem jakoś tak sobie poradzono z tym niesamowitym gościem. Po około 30 minutach wydano komunikat informując, że łoś został bezpiecznie zabrany z terenu dworca. No i dodano, przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Utrudnienia trwały przeszło 80 minut.
1: Centrum. Radio Centrum.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
4: Uwaga dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Kto nie wierzył, ten już pewnie to zobaczy w wielu miejscach regionu. Rozpogodzenia po tym intensywnym dniu, kiedy było niebo mocno zachmurzone. Jeszcze szansa na to, że to słońce będzie z nami przez jakiś czas. A dzisiaj też wiatr z zachodu i północnego zachodu. Wieje słabo i umiarkowanie. Do 20 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Opady już za nami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży. Za chwilę aktualne informacje. Potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
7: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
6: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
8: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
6: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
9: Oficjalne brzmi tak.
10: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Żeby te wszystkim procedurom dochować.
9: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
6: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I ta informacja trzeba sobie wziąć do serca. 4 minuty po 15. Lady Punk, tacy sami.

0: Reklama.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama. We'll be right back.

0: przez tę wystawę. Ten temat w wiadomościach o 15:30 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To

0: doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: 15.30, co w regionie południowej Wielkopolski? Dowiemy się tego od Agnieszki Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od informacji o rozpoczynającym się remoncie jednej z ulic w Kaliszu. Będzie o mruczącej wystawie w Pleszewie, a na koniec ostrowskich kibicach, którzy pojechali dopingować swojego ulubieńca w Danii.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Wenedów i nie będą utrudniały przejazdu, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami.
3: Najpierw prace będą prowadzone poza jezdnią. Na odcinku od ulicy Rzymskiej do Wenedów powstanie uzbrojenie techniczne, kanał deszczowy oraz infrastruktura pod linię oświetleniową. Te prace mają potrwać mniej więcej 2 miesiące. Jak powiedział Radio Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w drugim etapie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w nowym przebiegu. Powstanie też droga dla pieszych i rowerów po prawej stronie patrząc od ulicy Rzymskiej. Już przy tych pracach nastąpi zamknięcie odcinka dla ruchu samochodowego. To będzie oznaczało objazdy przez ulicę Lechosławską do Chotowa i drogi wojewódzkiej 450 do Kalisza lub przez ulicę Sulisławicką. Remont 2,5-kilometrowej ulicy Romańskiej od Rzymskiej do Zachodniej będzie wykonywany etapami. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony złotych, a prace zaczynają się w środę 16 września i mają potrwać 2 lata. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kiedy sięgam po aparat, staram się skupić na tym, co najpiękniejsze, powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, której wystawę zdjęć można właśnie oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a na fotografiach można zobaczyć Lunę, Nocka, Felka, Japońca i Mruczka, czyli koty fotografki. Ta nie ukrywa, że fotografowanie zwierząt towarzyszących jej przez całe życie uczy cierpliwości i wytrwałości, ale też daje wytchnienie.
4: Prace są w czerni i bieli nie bez powodu, ponieważ w dobie, gdzie jest pełno barw, w dobie przebodźcowania, takie ukojenie jest dość ważne. Chciałabym, żeby też widzowie dostrzegli niewidzialne. Chcę, by zatrzymali się nad kocim spojrzeniem, zobaczyli w nim istotę czującą, istotę, która kocha, tęskni, boi się, potrzebuje bliskości. Dokładnie tak samo jak my. Mam głęboką nadzieję, że te kadry poruszą w tłumie strunę empatii. Może ktoś pomyśli o tych bezdomnych, skrzywdzonych właśnie kotach, które wciąż czekają, aż ktoś zauważy ich wewnętrzne światło.
2: Powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, autorka wystawy Wernisaż. Odbył się w piątek, a kocie i niejank można oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Przejechali prawie 1000 kilometrów, by w deszczowym Wojens wspierać swojego kapitana. Mowa o ostrowskich kibicach Żużla, którzy w sobotę na żywo oglądali debiut w Grand Prix Frederika Jakobsena. Duńczyk zdobył 7 punktów i zajął 10. miejsce w przerwanych zawodach przed 3 decydującymi wyścigami i zakończonymi po rundzie zasadniczej. Po turnieju Jakobsen powiedział Radiu Centrum w Wojens, że jest zadowolony z debiutu, choć mógł zdobyć 2 punkty więcej i dziękował ostrowskim fanom za obecność w jego ojczyźnie.
5: It's amazing. I love it. I really enjoy my time with the Ostrów Club.
6: To było niesamowite, że kibice z Ostrowa przyjechali dla mnie do Danii. Bardzo się z tego ucieszyłem. Naprawdę sobie cenię czas, który spędzam w klubie z Ostrowa. Kibice bardzo mnie wspierają, cieszą się moim debiutem w Grand Prix. Przyjechali aż do Wojens, aby mnie dopingować i obejrzeć dobre zawody. Mam nadzieję, że wywiozą stąd świetne wspomnienia.
5: Cool to see the fans are still so eager and happy for me and made the trip to Wojens even to come support and watch a good meeting.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakobsen. Duńczyk dodał, że wierzy, że w następną niedzielę ponownie zobaczy się z kibicami z Ostrowa na bardzo ważnym meczu rundy play-down z Celfast Wilkami Krosno, a jego zespół zapewni sobie utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.35, no to ruch się zrobił, bo jakoś sporo osób skończyło pracę o 15.00. Skrzyżowanie Poznańska Wojska Polskiego Harcerska i dojazd do niego. Ten punkt na mapie Korkowej Kalisza o tej porze wygląda dość intensywnie. Jak informujecie, 25 na Piłsudskiego nie wygląda lepiej. Spory ruch też na 12 przy wyjeździe warszawską z Kalisza. Jak już jedziecie 12, to w stronę Opatówka po drodze pomyślcie, gdzie by tu pojechać w bok, na przykład przez Nędzerzew czy Tłukinie, by odcinek z Duny Opatówek z całodobową sygnalizacją świetlną straszy sznurkiem aut w obie strony o tej porze i nie tylko teraz. Pozostawieniem w trasie wielu cennych, czasem kilkunastu minut. Tak może być właśnie, gdyby przejeżdżacie teraz tędy. Przez Strzałę też jest możliwość. Poza tym remont tego odcinka jeszcze do końca roku. Trwa remont wrocławskiej, to z kolei w Ostrowie Wielkopolskim. Jak tam wygląda sytuacja? Prace potrwają jeszcze kilka miesięcy. Obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Tu zwężenie, ograniczenie prędkości. Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej też ograniczenie prędkości i miejscowe zwężenia. Uwaga, za Ostrowem w stronę Krotoszyna jadąc natraficie na kolejny etap prac drogowych, wahadło, utrudnienie od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna, czyli przebudowa drogi krajowej nr 36 jeszcze nam się kłania, a poza tym obwodnica Kępna, prowadzone są prace modernizacyjne na odcinku 2 km, wprowadzony też ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Tu z końcem września to ma się zakończyć, ale jak będzie, zobaczymy. Jeszcze zamknięty fragment z drogi powiatowej w gminie Blizanów, w chodzi o Janków pierwszy grodzisk. Ten fragment nieprzejezdny też m.in. w ramach tych remontów most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: A jakby tego było mało, to jeszcze od, no nie od jutra, pojutrze już możecie zaznaczyć na swoich mapach dojazdowych do różnych miejsc. Zacznie się remont ulicy Romańskiej w Kaliszu i od 16 września będą one prowadzone na odcinku od Rzymskiej do Wenedów i na razie nie będą utrudniały przyjazdu, ale to wszystko się może zmienić, szczegóły na RCFM.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ważna informacja dla mieszkańców Skalmierzyc. Woda w Skalmierzycach jest zdatna do picia. Zagrożenie związane z jakością wody w tej wsi minęło. Na stronie gminy, jak czytamy, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Jest taka informacja. Woda jest zdatna do picia, można z niej normalnie korzystać. A z myślą o osobach, do których ta informacja jeszcze może nie dotrzeć, pozostawiliśmy wodę w zbiornikach do jutra rana, czyli do 15 września. Woda butelkowana nie będzie już dziś wydawana. Strona gminy Skalmierzyce. No i trzymamy kciuki, żeby już tam wszystko było z tą wodą w porządku w najbliższym czasie i w ogóle.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

Nie wiem, czy przy tej muzyce by dały radę letrzy niedźwiedzi mierzące się w tanecznym pojedynku. Taki widok ukazał się kierowcy, który przejeżdżał nocą przez jedną z podhalańskich miejscowości, a takie nietypowe zachowanie zwierząt zarejestrowała zamontowana w samochodzie kamera. No tego się nie widzi codziennie, ale chyba nie każdy chciałby to przeżyć.

0: Ups, gdyby nieprawidłowa recepta, to będzie blokada już w gabinecie lekarskim. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika i o nim opowiemy w wiadomościach o 16. Powiemy też o trudnościach na drodze, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. Autostrada 2 zablokowana w stronę Poznania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeszcze trochę słońca i 20 stopni, jeżeli chodzi o to, co przed nami, to już bez opadów, wiatr z kierunków północno-zachodnich, słaby i umiarkowany, biometr jest na razie neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
5: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
5: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
2: Kursy walut.
3: A jak wygląda bieżący średni kurs euro? 4,34 zł dolara amerykańskiego, 3,77 zł franka szwajcarskiego, 4,60 zł funta brytyjskiego, 5,07 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 16. Płyniemy muzycznie na 106,4. Jest 14 września. Jak ten czas naprawdę, chciałam powiedzieć płynie, ale on po prostu pędzi.

0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
2: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
1: Zapraszamy.
0: Reklama.

Zdarzyło wam się o czymś zapomnieć, ale o tym ważnym zapominać nie powinno się. Albert, Bernard, Cyprian i Roxana dzisiaj świętują, więc kto dzisiaj ma swoje takie prywatne święta, urodziny czy imieniny, pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. W poniedziałek dobrze zacząć jest tak świątecznie ten tygodniowy czas.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Podziemny parking i zmiany, o tym m.in. w wiadomościach o 16.30, jeżeli chodzi o region południowy Wielkopolski, już za kilka minut szczegóły.
2: Reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-power. To naj

0: Kas w doskonałej ofercie podczas dni nieposkrowionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

0: 16.30, sprawdzamy co w regionie. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od pomysłu na zagospodarowanie terenów przydworcowych w Krotoszynie. Powiemy o tonach azbestu, które zniknęły z gminy Lisków, a na koniec podsumujemy pierwszy mecz kaliskich szczypiornistów w Pucharze Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Samorząd Krotoszyna ma pomysł na zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Plan wydaje się prosty. Samochody schować pod ziemię, a przestrzeń do góry oddać mieszkańcom. Potrzeba jednak funduszy.
3: Tereny przydworcowe mają ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne do programu, który pozwoli nam stworzyć parking podziemny z funkcją ukrycia dla naszych mieszkańców. Na górze uporządkowana przestrzeń dla naszych mieszkańców, a pod ziemią parking i infrastruktura, która w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Teren przy dworcu stanowi istotną przestrzeń komunikacyjną i funkcjonalną. Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Samorząd stara się nadać temu miejscu nowy blask, by mogło stać się prawdziwą wizytówką miasta dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Mieszkańcy gminy Lisków pozbyli się kolejnych ton azbestu. W ramach zakończonego programu z 13 gospodarstw rolnych odebrano niemal 79 ton tego materiału. Z możliwości odbioru mogli skorzystać rolnicy, którzy otrzymali i rozliczyli środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego typu akcje pozwalają na bezpieczne pozbycie się i zagospodarowanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Na przeprowadzenie akcji gmina pozyskała ponad 54 tysiące złotych dofinansowania. Udany debiut kaliskich szczypiornistów w Pucharze Europy. W pierwszym spotkaniu pierwszej rundy EHF European Cup Men Netland MKS Kalisz pokonał na własnym parkiecie Handball Brno 28-23, a gospodarze od początku dominowali na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 17-11 dla Kaliszan. W drugiej gra zaczęła się wyrównywać, a zespół z Czech zaczął niwelować straty i na 8 minut przed końcem wynosiła ona 3 trafienia. 26-23 końcówka należała jednak do gospodarzy, którzy zachowali więcej spokoju i skuteczności w decydujących fragmentach spotkania, dzięki czemu ostatecznie zwyciężyli 28-23.
4: Wiedzieliśmy, że Brno gra twardy handball w obronie. Byliśmy na to gotowi. W pierwszej połowie idealnie to wykorzystywaliśmy, bo oni gdzieś to mocno zamykali i znaleźliśmy przestrzenie gdzieś na skrzydłach. W drugiej połowie już trochę ciężej nam było, trochę przystopowaliśmy, zamiast ciągnąć dalej kontry w drugie tempo. No i niestety nie udało się wygrać, ale no cieszy nas ta wygrana. Plus 5, jedziemy teraz do Brna, żeby przypieczętować ten awans, nie tylko utrzymać tą przewagę, ale wygrać się następny mecz.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Fedeńczak, skrzydłowy i kapitan Netland MKS Kalisz. Rewanż w tę sobotę 19 września w Brnie o awansie do drugiej rundy będzie decydować bilans zdobytych bramek w obu meczach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.34, sprawdzamy co na drogach regionu i okolic. Okazuje się, że tutaj w Kaliszu i okolicach Krajowa 12 to jest taki moment, gdzie całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania Kościelnej Jana Pawła II w Zunach do wjazdu do Kalisza jest najbardziej newralgiczny, jeśli chodzi o te kwestie przejazdu. No tutaj, jak informujecie, stoicie, korkuje się w jedną, w drugą stronę. Objeżdżajcie przez Szałę, przez Tłukinię albo przez Nędzerzew. Jeszcze tutaj trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i do końca roku będą remonty. Tak przy okazji, od 16 września remont Romańskiej w Kaliszu się zaczyna, ale zanim tam będą jakieś utrudnienia, na razie będzie bez większych komplikacji w przejeździe. Jedziemy do Ostrowa Wielkopolskiego. Też o tej porze się tam już uspokoiło. Przebudowa Krajowej 36 z kolei za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. To oznacza, że jest tu kolejny etap prac drogowych, wahadło i utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach do Krotoszyna. Obwodnica Kępna, czyli S11 w regionie. Prace modernizacyjne, ruch wahadłowy. Jedziemy do 40 na godzinę jeszcze do końca września. To wszystko ma się tutaj już zakończyć, ale miejmy nadzieję tylko, że się nie przedłuży. I jeszcze utrudnienia w gminie Blizanów, Janków Pierwszy Grodzisk, nieprzyjezdny most na Prośnie w Bogusławiu. Tutaj do końca listopada możecie spodziewać się jeszcze prac remontowych.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro ma się zająć projektem nowelizacji, który zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A na razie szerokości bezpieczeństwa, gdziekolwiek jesteście i takiej przyjemnej podróży za kółkiem. Tak po weekendowo już, ale jeszcze być może już teraz wolno.

0: szczęście.
1: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To będą gorące tematy i czterodniowe posiedzenie Sejmu, między innymi jeszcze powrót do statusu osoby najbliższej, ale też inne historie. I gorąco na stacjach benzynowych, bo tutaj wyjątkowo wysokie ceny. Jak to będzie w najbliższym czasie, jeszcze w wiadomościach o 17 na antenie Radia Centrum.
0: I gra muzyka.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 17 do spotkania z Maciejem Gogołkiewiczem, który już teraz w studiu Radia Centrum. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, witam Państwa.
0: Ja myślę, że ten poniedziałkowy dzień walki z wypaleniem zawodowym to nie powinien być w poniedziałek, bo jeszcze nie zdążyliśmy się zmęczyć chyba przynajmniej w tym tygodniu.
1: Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i żadnego wypalenia nie mam, absolutnie.
0: Z pełną energią i w gotowości naprawdę z dużym zasobem muzycznym i z informacjami. Maciej już z Wami przez następne godziny. Ja dziękuję, do usłyszenia. Grażyna Marciniak, cześć.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
6: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
7: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
8: Też chcesz imprezować?
7: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
9: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
10: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Poniedziałkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem umiarkowanym, miejscami w regionie, gdzieniegdzie mogą pojawić się jeszcze zanikające opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 18 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej? Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowej, dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
6: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
5: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr. Prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
7: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
5: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
8: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
5: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy wspólny popołudniowieczór w Radiu Centrum. Poniedziałek, 14 września. Jeśli właśnie wracacie z pracy, stoicie w korku albo po prostu odpalacie czajnik w domu, melduję, że jesteście w dobrym towarzystwie. Przed nami 6 godzin świetnej muzyki i dobrych, mam nadzieję, informacji. Na bok odkładamy poniedziałkowy stres, wrzucamy luz i startujemy. Maciek Gogołkiewicz, cześć, zapraszam.

Sprawdzamy kartkę z kalendarza. Dziś imieniny obchodzą Bernard, Roxana i Cyprian. Jeśli macie w swoim otoczeniu jakiegoś Bernarda albo Roxanę, chwyćcie za telefon i koniecznie złóżcie im życzenia. A jeśli to wy dzisiaj świętujecie, wszystkiego co najlepsze. Niech ten poniedziałkowy wieczór będzie dla was wyjątkowo udany.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

Zaglądam do kalendarza jutrzejszych świąt nietypowych i widzę, że we wtorek przypada święto, którego w Kaliszu ani w innych miastach naszego regionu nikt raczej nie będzie obchodził. To święto związane z trwającym od 50 lat konfliktem dotyczącym wyboru znanego produktu spożywczego. Ale do brzegu, jutro w kalendarzu świąt nietypowych dzień majonezu kieleckiego. Chyba to zrozumiałe, że w miastach południowej Wielkopolski takie święto nas nie obchodzi. Przepraszam, takiego święta się nie obchodzi. Co prawda majonez winiary nie ma swojego święta w kalendarzu, ale i tak chyba świętuje w każdą Wielkanoc lub Boże Narodzenie. I gra muzyka.

0: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie możemy się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć, o której opowiemy w wiadomościach z naszego regionu już za 8 minut o 5:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.

0: Jest 17.30. Wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże wam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od aplikacji pomagającej znaleźć miejsce ukrycia. Będzie o szkoleniach z pierwszej pomocy dla kół gospodyń wiejskich, a na koniec podsumujemy turniej, w którym wzięli udział ostrowscy koszykarze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie można się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć. Warto ją zainstalować już teraz i co ważne, aplikacja działa także w

0: W przypadku braku dostępu do sieci.
1: Gdzie się ukryć, to nowoczesne i przyjazne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i skuteczności. Wystarczy telefon komórkowy typu smartfon, by w sytuacji nagłego zagrożenia, na przykład bardzo silnego wiatru czy potencjalnego zagrożenia środkami napadu powietrznego, szybko odnaleźć najbliższe punkty schronienia oraz uruchomić nawigację na mapie. Co ważne, po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline. Punkty schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które podnoszą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne podobne miejsca. Aplikacja nie pokazuje z kolei schronów. Dostęp do niej jest bezpłatny. Obecnie można ją pobrać ze strony gdziesieukryć.pl. W kolejnych tygodniach będzie dostępna także w sklepach aplikacyjnych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Wystarczy jedna osoba, która udzieli pomocy, by uratować komuś życie. Czasami jednak strach i niewiedza powodują, że takiej osoby nie ma. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego rozpoczyna szkolenia z pierwszej pomocy, w których wezmą udział panie i panowie z kół gospodyń wiejskich. Pierwsza akcja odbyła się w sobotę w Liskowie w powiecie kaliskim.
4: Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, więc jak najbardziej szkolenia, jak najbardziej właśnie takie praktyczne rzeczy.
5: Tak jak my mamy mieszkańców w różnym wieku, więc starali będziemy się, żeby im jak najbardziej pomóc, jeżeli będziemy miały przeszkolenie AED, które na przykład nie w każdej wsi jest, ale przyjeżdżamy, mamy w innych większych miejscowościach, na przykład u nas w Cekowie. Może będzie taka sytuacja, że będziemy umiały z tego skorzystać i na pewno komuś pomożemy.
6: Bierzemy udział w różnego rodzaju festynach i tak dalej. Podczas niektórych takich festynów dochodziło do omdleń i tak dalej, więc takie szkolenia są bardzo, bardzo potrzebne.
3: Powiedziały Radiu Centrum uczestniczki. Podczas szkolenia uczyły się m.in. obsługi defibrylatora AED i opatrywania ran. Od strony praktycznej, by w chwili potrzeby zadziałać instynktownie i nie bać się pomóc.
7: Zazwyczaj niestety w takiej sytuacji działa też stres. Świetnie to widać na przykład w przypadku ostatnich wypadków drogowych z pociągami, kiedy kierowca wjeżdża po drogatki i nie wie, co ma zrobić. Tak samo jest z udzielaniem pierwszej pomocy. W takiej sytuacji, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kimś bliskim, kogo znamy, dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek tak naprawdę, mimo że świetnie nawet to potrafi, czasami ćwicząc to często, blokuje po prostu swoją głowę i nie wie, co ma zrobić. Niestety też w takich sytuacjach działa psychologia tłumu. Jeżeli jest wiele osób na przykład na jakimś wydarzeniu, ciężko, żeby się znalazł jeden ochotnik, który tak naprawdę zarządzi całą akcją, a to jest kluczowe w takiej sytuacji.
3: Powiedział Radiu Centrum instruktor Patryk Reśliński. W całej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych ponad 1000 osób. Pomysłodawcą jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Porażka z Arką Gdynia i pewne zwycięstwo nad gospodarzami Astorią Bydgoszcz. To bilans koszykarzy Tasomix Rosiek z Stali Ostrów w turnieju Łaciate Cup 2026, który w weekend rozegrano w Bydgoszczy. Ostrowska drużyna ostatecznie zajęła w nim drugie miejsce.
8: Pierwszego dnia turnieju Tasomix Rosiek Stali Ostrów bardzo źle zaczęła mecz z Arką Gdynia, bo przegrywała nawet 9-30. Później zaczęła odrabiać straty i w pewnym momencie doszła rywala nawet na jeden punkt. W ostatniej kwarcie to jednak ponownie AMW Arka Gdynia odskoczyła i zwyciężyła 85-69. Najwięcej punktów dla Stali w sobotę rzucili Bilaps i Jones po 13 oraz Hunter 12. W niedzielę Stal zagrała z Eneą Łaciate Astorią Bydgoszcz, czyli Beniaminkiem Orlen Basket Ligi. Stal prowadziła od początku. Punkty zdobywała seriami i później podobnie traciła przewagę, ale generalnie był to mecz pod pełną kontrolą zespołu trenera Andrzeja Urbana, który ostatecznie zwyciężył 89-71 i zajął drugie miejsce w turnieju Łaciate Cup 2026 za Arką Gdynia. Double-double zanotował dwóch koszykarzy Stali. Wiaczesław Bobrow do 16 punktów dołożył 10 zbiórek, a Jakub Parzeński zebrał 10 piłek i zdobył 8 punktów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: Informacje dla kierowców. Do końca dnia bardzo dobre warunki do jazdy samochodem. Drogami naszego regionu pamiętajcie jednak, żeby nie ulegać pokusie mocniejszego naciskania na pedał gazu. Na kierowców w Kaliszu czeka jeszcze mała próba cierpliwości. Nieco wolniej na skrzyżowaniach Wojska Polskiego ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską, ale ciasno robi się także na rondzie Dobrze, coraz rondzie Solidarności. Pamiętajcie też o remontach. Ulica Złota jest zamknięta. Przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie ruch wyraźnie zwalnia na Raszkowskiej, Odolanowskiej oraz na skrzyżowaniu Krotoszyńskiej ze Słowackiego. Jeśli chodzi o prace drogowe, uwaga na Leduchowskiego na odcinku od Piłsudskiego do Strzeleckiej. W Ostrzeszowie nogę z gazu zdejmijcie na Sikorskiego. Z kolei na Krajowej 12 w Zdunach trwają prace budowlane. Tu momentami trzeba odczekać swoje, zanim pokonacie ten remontowany odcinek. Drogowcy działają także na trasie numer 36 za Ostrowem, dokładnie między Zacharzewem a Lamkami Szerokości, i uważajcie na siebie.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: Czy wiecie, że klakson w waszych samochodach to jedno z najbardziej ograniczonych prawem urządzeń? Niewielu kierowców używa go jako wyrazu frustracji na wolno jadących innych uczestników ruchu. Tymczasem według polskiego prawa o ruchu drogowym używanie sygnału dźwiękowego na terenie zabudowanym jest całkowicie zabronione, chyba że służy to bezpośredniemu ostrzeżeniu przed niebezpieczeństwem. Co ciekawe, zabronione jest także nadawanie sygnału dźwiękowego w jakiejkolwiek sytuacji, gdy samochód stoi, nie rusza się. W praktyce oznacza to, że ponaglanie zamyślonego kierowcy na zielonym świetle to technicznie wykroczenie, za które grozi mandat.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
11: Zamiast klaksonu proponuję wam dobrą muzykę, dobrą piosenkę. Też działa pobudzająco i od razu pozwala sprawnie ruszyć na tym zielonym świetle, na każdym skrzyżowaniu.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

0: Zaglądam do Kroniki Kaliskiej. 14 września, dokładnie tego dnia w 1904 roku, podjęto decyzję o rozbudowie Kaliskiego Parku Miejskiego, by stawał się jeszcze bardziej zielonym azylem dla mieszkańców. Następnym razem, gdy będziecie spacerować alejkami nad Prosną, pomyślcie, że ten urokliwy klimat to zasługa przemyślanych decyzji sprzed ponad wieku.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: 14 minut pozostało do 18. Bon Jovi, Always.
2: This Romeo is bleeding.

0: Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Więcej na ten temat w wiadomościach o 18:00, w tych wiadomościach również także o baby boomie w Rzeszowie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

Reklama. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173. Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza szósty półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Padać jutro na pewno nie będzie. Przed południem mogą pojawić się mgły. Po chłodnym poranku z temperaturą około 10 stopni we wtorek termometry w regionie pokażą od 18 do 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Miriam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
6: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
5: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
5: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
8: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
5: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza, bo ten najbliższe tygodnie spędzi w areszcie. Prezes PKOL jest bowiem jedną z osób zatrzymanych w związku z aferą sonda Krypto, a sąd w Katowicach odrzucił dziś zażalenia obrony na tymczasowy areszt. A Marian Kmita przyznał, że przed nim teraz spore wyzwanie.
10: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnym trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza.
9: Bo Piesiewicz prezesem już nie jest, ale nie został jeszcze formalnie odwołany z zarządu. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
11: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
9: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką będzie awans z pierwszego miejsca w grupie. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze starcie z Bułgarią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po 18 za nami, pierwszy krok w stronę wieczornego relaksu. Jeżeli dopiero teraz do nas dołączacie, to witam ciepło i serdecznie. Przed nami kolejna porcja dobrej energii. Przełączamy myślenie z trybu praca na tryb odpoczynek. Co wy na to? Ja w to wchodzę. Bez żadnego ale.

0: Czy wiecie, co łączy 14 września z historią kina? Właśnie tego dnia w 1927 roku w San Francisco zaprezentowano pierwszy w pełni działający system telewizyjny oparty na lampie elektronowej. Wtedy twórca usłyszał, że to zbędny bajer i nikt nie będzie chciał patrzeć w świecący ekran. No cóż, historia potrafi płatać figle.
1: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Jeżeli chociaż choć trochę jesteście mikolami, czyli miłośnikami kolei, to koniecznie posłuchajcie naszych wiadomości z regionu o 18.30. Wtedy między innymi opowiemy o 6. Regionalnej Konferencji Naukowej Wąskotorowe Dziedzictwo Historia Pleszewsko-Krotoszyńskiej Bany. To już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
0: Naukowcy wyliczyli, że przeciętny człowiek w poniedziałek uśmiecha się po raz pierwszy dopiero około godziny 11.15. Mam ogromną nadzieję, że u Was ten wynik był znacznie lepszy, a jeśli nie, to spokojnie w Radiu Centrum nadrabiamy te statystyki i dbamy bardzo mocno, dbamy o to, by uśmiech na Waszej twarzy utrzymał się do pięknego, późnego wieczora.

0: Jest 18.30, o wydarzeniach z południowej Wielkopolski opowie Wam Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu? To ważne na początku roku szkolnego. Będzie o spotkaniu poświęconemu Pleszewskiej Banie, a na koniec o remisie KKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bezpieczna droga do szkoły to akcja realizowana we wrześniu przez kaliskich policjantów. Od końca wakacji mundurowi starają się przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach ruchu drogowego. Starają się również przypominać rodzicom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
4: Bezpieczeństwo najmłodszych jest jednym z naszych priorytetów, tak więc zadbajmy o to, aby ci najmłodsi uczestnicy dróg bezpiecznie mogli dotrzeć do szkoły. Fotelik lub inne urządzenie, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, ma zapewnić im bezpieczeństwo poprzez prawidłowe zapięcie pasa. Czy są to pasy trzypunktowe, czy pięciopunktowe, muszą przechodzić w odpowiednich częściach ciała i tak, aby podczas zdarzenia dziecko nie doznało obrażenia, głównie jeśli chodzi tutaj o okolice szyi, i było bezpieczne. Są różne urządzenia, są to foteliki, są to różnego rodzaju zapięcia, które możliwe są do wykorzystania podczas przewożenia dzieci.
2: Przypomina słuchaczom Radia Centrum podkomisarz Joanna Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy policjanci odnotowują znaczny spadek liczby ujawnionych wykroczeń dotyczących przewożenia dzieci.

0: w samochodach. Warto jednak podkreślić, że w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci przewozić należy dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Uwaga, miłośnicy historii, kolei i lokalnego dziedzictwa. 25 września tego roku o godzinie 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbędzie się 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo. Historia Pleszewsko-Krotoszyńskiej Bany.
2: To wyjątkowe spotkanie poświęcone będzie historii kolei wąskotorowej, która przez dziesięciolecia łączyła miejscowości regionu i na trwałe wpisała się w krajobraz południowej Wielkopolski. Uczestnicy konferencji poznają fascynujące historie dawnych linii, stacji i ludzi związanych z kolejowym dziedzictwem naszego regionu. W programie znalazły się interesujące wystąpienia ekspertów i pasjonatów. O historii i rozwoju małych kolei opowie dr Filip Bebenow. Śladami dawnego dziedzictwa biorą uczestników konferencji także Grzegorz Śnieciński, dr Stanisław Borowiak oraz dr Maciej Kowalczyk. Konferencja wpisuje się w obchody 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej. Organizatorzy, czyli burmistrz miasta i gminy Pleszew, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, zapraszają wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny. 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo 25 września o 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Niech historia znów wyruszy w drogę, zaś swoją obecność na konferencji trzeba potwierdzić telefonicznie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Remisem 1-1 zakończył się pojedynek 8. kolejki Betclic 3. ligi KKS-u Kalisz z Wdą Świecie. Choć w miniony weekend do Kalisza przyjechał niepokonany dotąd wicelider tabeli, to kaliszanie przy odrobinie szczęścia powinni ten mecz wygrać.
3: Po 7 kolejkach Wda Świecie była wiceliderem tabeli, a KKS Kalisz zajmował 6. miejsce w zestawieniu. Goście nie ukrywali, że przyjechali do Kalisza po komplet punktów i szybko chcieli zdominować gospodarzy i zdobyć bramkę. Udało im się to w 21. minucie, gdy gola silnym strzałem z dystansu zdobył 22-letni Brazylijczyk Cau de Souza. Jednak w kolejnych minutach to Kaliszanie przejęli inicjatywę i stwarzali coraz groźniejsze okazje strzeleckie. Wreszcie doprowadzili do wyrównania w 63. minucie. Wtedy to Patryk Pytlewski po szybkim rajdzie lewą stroną precyzyjnie zagrał do Igora Kuchty, a ten strzałem przy słupku umieścił piłkę w siatce. Potem podopieczni Artura Derbina dalej atakowali. W 72. minucie Bartłomiej Putno w sytuacji sam na sam zderzył się z bramkarzem gości na linii pola karnego, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Tymczasem goście kończyli mecz w osłabieniu, bowiem w 90. minucie czerwoną kartkę zobaczył Jakub Nawrocki. Ostatecznie kolejne gole nie padły, a mecz zakończył się remisem, dodajmy, pierwszym w historii pojedynków tych zespołów. Po tym spotkaniu KKS Kalisz z dorobkiem 13 punktów jest na 7. miejscu w tabeli. W następnej kolejce, 19 września, Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Wiadomości przekazała Wam Agnieszka Walczak, a jeśli chcecie więcej dowiedzieć się na temat wydarzeń sportowych z minionego weekendu w naszym regionie, to zapraszam o 19.15 na naszej antenie Sport Magazyn. A teraz piosenka, którą wypromował film o pogromcach duchów, Ray Parker. No, zrobi się przez chwilę tak strasznie. Ghostbuster.

0: Reklama. Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Mira Fiori to był Artur Rojek. Piosenkę tę znajdziecie na naszej radiowej liście przebojów. Po ostatnim piątkowym notowaniu ta piosenka w tej chwili na pozycji 10, wcześniej na 20. Warto również przypomnieć, że na miejscu pierwszym po piątkowym notowaniu naszej top 30 na miejscu pierwszym ponownie Céline Dion z piosenką Bonjour, Pardon, Merci. Wpadajcie na naszą stronę rc.fm do zakładki top 30. Możecie tam trochę poklikać. No i wiadomo, sytuacja na tej liście od waszych decyzji jest uzależniona.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A dzisiaj w kalendarzu nietypowych dni znajdujemy również Dzień Redukcji Stresu. No, genialne święto jak na poniedziałek, prawda? Najlepszą metodą na redukcję stresu według badań jest włączyć ulubioną stację radiową, usiąść w wygodnym fotelu i po prostu nie przejmować się tym, co trzeba zrobić jutro. Co ma być zrobione, poczeka, a muzyka niech gra nam teraz.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada m.in. zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za objeżdżanie opuszczonych szlabanów. O tym m.in. w wiadomościach o 19 na naszej antenie już za 9 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products.pl Kalisz.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w południowej Wielkopolsce po chłodnym poranku z temperaturą około 10 stopni. Termometry pokażą maksymalnie 18-19 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Jutro padać na pewno nie będzie. Przed południem w naszym regionie mogą pojawić się mgły.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
6: To byłoby taniej, no złotówka, prawda? Ale jest jak jest, no co zrobimy?
7: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
5: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowisko. Wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
8: No raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
5: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To jednak Ukraina jest głównym rywalem Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Siatkarzy dziś wygrała w Sofii z Portugalią 3-0 i została liderem grupy B. Biało-czerwoni mają komplet punktów, ale rozegrali jeden mecz mniej. Wczoraj po raz kolejny do zera wygrali już trzeci mecz. Tym razem z Macedonią Północną, mówi libero Maksymilian Graniczny.
10: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
9: Pierwszy poważny test jutro, bo zagramy z Ukrainą, która dziś znów wygrała, mówi rozgrywający Jan Firlej.
11: Ten mecz wiedziałem, jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
9: Polacy dziś odpoczywają, jutro zagrają z Ukrainą, a z Bułgarią w środę. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Tymczasem Ekstraklasa ma nowego lidera, to Górnik Zabrze. Po wygranej nad Lechem Poznań ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. Tabelę zamyka Raków Częstochowa. 8. kolejkę kończy dzisiejszy mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. Za nami za to ostatnia w tym sezonie duża impreza lekkoatletyczna, czyli pierwsza edycja World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W gwiazdorskiej obsadzie nie zabrakło Polaków, a po raz kolejny błysnęła największa gwiazda naszej kadry w tym roku, czyli Klaudia Kazimierska, która była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 metrów.
12: Bo inaczej się biega, kiedy się biega po podium, kiedy się biega po pierwszą piątkę, bo wtedy jak myślisz o podium, to kończysz trzeci, kończysz piąty, a jak myślisz, że chcesz wygrać, to po prostu stawiasz się w pozycji do wygrania. I ja w tym biegu właśnie postawiłam się w pozycji do wygrania i myślę, że to było właśnie kluczem.
9: Polka dzięki zwycięstwu za ten jeden bieg z najlepszymi na świecie zarobiła 150 tysięcy dolarów, czyli około 600 tysięcy złotych.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 19 to nadal jest poniedziałek, 14 dzień września. Dzisiaj z imieninowymi życzeniami biegniemy do Alberta, Bernarda, Cypriana i Roxany. Wszystkiego najlepszego. Dzisiejszy dzień to 257 dzień roku. Do końca 2026 roku zostało 108 dni, czyli spokojnie, jeszcze nie trzeba robić żadnych podsumowań. Chociaż pewnie znajdzie się ktoś, kto już planuje kalendarz na przyszły rok. Tak, tak, są tacy ludzie, oni kupują kalendarz, zanim my zdążymy wyrzucić stary.
2: Radio Centrum.
3: A w tej godzinie programu o 19.15 Sport Magazyn, podsumowanie wydarzeń sportowych z południowej Wielkopolski. Teraz piosenka dla idealnych, perfekcyjnych pań domu. Dawid Podsiadło, Na Błysk.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: 19:15, poniedziałkowy wieczór i w Radiu Centrum jak zawsze o tej porze pora na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Tomasz Michalak, witam i zapraszam. Dzisiejszy magazyn sportowy rozpoczniemy od udanego debiutu kaliskich szczypiornistów w Pucharze Europy. Będziemy także mówić o ligowym meczu szczypiornistów Ostrowi, a także o punktach zdobytych przez Szczypiorno Kalisz w meczu z Sośnicą Gliwice. W drugiej części magazynu sportowego dziś piłka nożna, sprawdzimy wyniki w BetClick trzeciej lidze, zajrzymy do czwartej ligi oraz do klasy okręgowej. Będziemy także mówić o 20. jubileuszowej edycji biegów winiarskich, która odbyła się w miniony weekend na osiedlu Winiary w Kaliszu. Kilka dystansów i oczywiście zwycięzcy, którzy znaleźli chwilę czasu, aby porozmawiać z reporterem Radia Centrum. Nie zabraknie też dziś czarnego sportu. W magazynie sportowym rozmowa z Frederikiem Jakobsenem, który w sobotę debiutował w cyklu Grand Prix, a całkiem niedługo będzie pomagał ostrowskiej drużynie w bardzo ważnym meczu z Celfast Wilkami Krosno. W trzeciej części programu m.in. o przygotowaniach koszykarzy i siatkarek do nowego sezonu, a także rozmowa z do niedawna największą gwiazdą ostrowskiej lekkoatletyki, która to w tym sezonie ma przerwę na sportowych arenach. Gościem Radia Centrum będzie Patryk Wykrota. Magazyn sportowy, startujemy.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Mamy udany debiut kaliskich szczypiornistów w Pucharze Europy. W pierwszym spotkaniu pierwszej rundy EHF European Cup Men Netland MKS Kalisz pokonał na własnym parkiecie Handball Brno 28-23. Gospodarze od początku dominowali na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 17-11 dla Kaliszan. W drugiej gra zaczęła się wyrównywać, zespół z Czech zaczął niwelować straty, ale końcówka należała do gospodarzy, którzy zachowali więcej spokoju i skuteczności w decydujących fragmentach spotkania, dzięki czemu ostatecznie wygrali 28-23.
2: Wiedzieliśmy, że Brno gra twardy handball w obronie. Byliśmy na to gotowi. W pierwszej połowie idealnie to wykorzystywaliśmy, bo oni gdzieś tam mocno zamykali i znaleźliśmy przestrzenie gdzieś na skrzydłach. W drugiej połowie już trochę ciężej nam było, trochę przystopowaliśmy, zamiast ciągnąć dalej kontry w drugie tempo. No i niestety nie udało się wygrać, ale no cieszy nas ta wygrana. Plus 5, jedziemy teraz do Brna, żeby przypieczętować ten awans. Nie tylko utrzymać tą przewagę, ale wygrać się następny mecz.
1: Tak mecz podsumował Radiu Centrum skrzydłowy Netland MKS-u Kalisz Dawid Fedańczak. Zdecydowanie w końcówce meczu zespołowi z Brna pomogła dobra obrona bramki, a w tej stanął polski bramkarz Sebastian Pieńkowski, który nadal wierzy, że na własnym boisku jego drużyna odwróci losy rywalizacji.
3: To jest mecz jak każdy inny. To, że to jest Europa, nie zmienia nic w moim nastawieniu. W każdym meczu wychodzę i próbuję zrobić swoją własną robotę. Zawsze mówię, że chłopaki robią swoją robotę, to jest mój ogródek. Ja oceniam to spotkanie pozytywnie. Oddaliśmy całe swoje serce na boisku, z czego znana jest ta nasza drużyna. Myślę, że to jest kwestia następnego tygodnia i naprawdę ten wynik może się odwrócić. Jest to tylko 5 bramek różnicy, więc mam nadzieję, że jak chłopaki z Kalisza pojawią się w Brnie, to my będziemy triumfować.
1: Rewanż w tę sobotę 19 września w Brnie, a o awansie do drugiej rundy zdecyduje bilans zdobytych bramek w obu meczach.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Pozostajemy przy tym spotkaniu. W meczu z Brnem pierwszą bramkę zdobył Jan Klimków, obrotowy Netland MKS-u Kalisz, który w rozmowie z Agnieszką Walczak, reporterką Radia Centrum, podsumował spotkanie z czeską drużyną, powiedział, czym jest dla niego gra w europejskich pucharach, a także zdradził, o czym chciałby zapomnieć.
4: Janek, jak ocenisz przeciwnika i ten mecz?
5: Uważam, że zagraliśmy bardzo dobre zawody. Gdzieś może lekki niedosyt. Mieliśmy szansę na odskoczenie, na większą ilość bramek, aczkolwiek piątkę brałbym przed meczem w ciemno do przodu i za tydzień jedziemy tam wygrać.
4: To był dość dynamiczny mecz. Przez cały czas prowadziliście, ale ta końcówka trochę nerwowości wprowadziła.
5: Tak, dużo się działo. Gdzieś tam staraliśmy się szastać siłami, bo nie ma kilku zawodników. Sam dzisiaj byłem lekko przeziębiony, także próbowaliśmy gdzieś oszczędzać tą energię, ale najważniejsze, że udało się wygrać u siebie na parkiecie 5 bramkami. Jesteśmy zadowoleni, kibice są zadowoleni, także jedno wielkie zadowolenie.
4: 5 bramek nadwyżki.
5: 5 bramek jest okej, aczkolwiek jest lekki niedosyt, mogło być więcej podczas meczu, ale jedziemy z myślą do Brna, żeby tam wygrać, a nie przegrać 4 bramkami.
4: Ta gra w europejskich pucharach to dla ciebie jako zawodnika przygoda, nagroda za poprzedni sezon?
5: Myślę, że nagroda, bo ponieważ sami wypracowaliśmy sobie to w poprzednim sezonie, dzięki temu, że osiągnęliśmy to 5. miejsce, to dało nam furtkę do pucharów. Dla mnie nie pierwszy raz, już kiedyś miałem przyjemność grania i w Polsce, i za granicą, także to fajny powrót do pucharów i jak najbardziej jestem zadowolony i czekamy na więcej.
4: Ten domowy mecz z Brnem, ale też z Kielcami też był niezły. Na wyjeździe no, wam nie poszło.
5: No, mam takie wrażenie, jakbyśmy się wypompowali na tym meczu z Kielcami, ponieważ przez 45 minut graliśmy jak równy z równym, no, a do meczu z Kwidzynem to nie chcę wracać, ponieważ no, skuteczność nas zawiodła i to na pewno nie był nasz najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Także staram się jak najszybciej o tym zapomnieć i skupiać na następnych, bo nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy.
4: Tutaj ten terminarz jest bardzo krótki.
5: Tak, teraz mieliśmy dosyć intensywny co 3 dni mecz, także staramy się jak najszybciej regenerować. Te treningi też nie są już mocne. Nie ma czasu na to, żeby szlifować formę, tylko i wyłącznie taktykę, więc to dla naszych organizmów też tak samo jest ogromna eksploatacja i co, staram się po prostu w każdej chwili regenerować, żeby być po prostu wypoczętym na mecz.
1: To obrotowy Netland MKS-u Kalisz Jan Klimków w rozmowie z Agnieszką Walczak.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Pozostajemy przy piłce ręcznej. O 3 punktach zdecydowała 1 bramka. Szczypiorno Kalisz wygrało z Sośnicą Gliwice po emocjonującej końcówce meczu. O wyniku decydowała bramka zdobyta na chwilę przed końcowym gwizdkiem. Z początku jednak dobra passa sprzyjała gospodyniom z Gliwic, które skuteczną grą w ataku oraz konsekwencją w defensywie wywalczyły w pierwszej połowie 3-bramkową przewagę i po jej zakończeniu na tablicy było 14-11 dla Sośnicy. W drugiej części meczu Kaliszanki szybko odrobiły straty i kilka razy wychodziły na prowadzenie, ale solidnych emocji dostarczyły głównie ostatnie sekundy spotkania, kiedy na tablicy było po 25. Wtedy zawodniczki z Kalisza oddały celny rzut do bramki przeciwniczek. Te od razu przechwyciły piłkę i ruszyły do ataku odpartego przez broniącą bramki Szczypiorna Martę Wawrzynkowską, która kiedyś także grała w Gliwicach.
6: Dobrze wspominam drużynę, dziewczyny, wszystkie są mi bardzo bliskie, ale dobrze smakuje zwycięstwo po zmianie barw klubowych. Fajnie było tu wrócić, fajnie było wygrać na gorącym terenie, dziewczyny walczyły. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego zespołu, pomimo tego początku takiego dość niepewnego. Przegrywałyśmy 5 i doszłyśmy na 1 naprzód. Była to przede wszystkim gra zespołowa, przede wszystkim końcówce w obronie. Że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dziewczyny walczyły, super mi pomogły, ja też mogłam kilka obron na koniec od siebie dodać, więc cieszę się, że to była gra zespołowa i wygrałyśmy to razem.
1: Tak po meczu mówiła Marta Wawrzynkowska, dziś bramkarka Szczypiorna Kalisz. Ostatecznie Szczypiorno wygrało 26-25, a następny mecz podopieczne Dmitro Hrebeniuka zagrają u siebie w tę środę. Podejmą wicemistrzynie Polski MKS Lublin. Mecz o 18 w hali Arena Kalisz.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tymczasem w Ostrowie cudu nie było, ale ambitna walka z wicemistrzem Polski jak najbardziej. Mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowi, którzy w sobotni wieczór we własnej hali przegrali z Orlem Wisłą Płock 32-37. To niestety 2 porażka w tym sezonie ekipy trenera Kima Rasmusena.
7: Ostrowski zespół kilka razy w historii postawił się już potędze z Płocka, ale nigdy jeszcze jej nie pokonał. W sobotni wieczór też nie miało to miejsca, aczkolwiek biało-czerwone pasiaki dzielnie powalczyły. W pierwszej połowie przegrywały z reguły różnicą od 1-3 bramek. W końcówce Wisła odskoczyła na 5 trafień i do przerwy wygrywała 22-17. Wicemistrz kraju grał na niebotycznej skuteczności 96%, a bramka Ostrowian praktycznie nie istniała. Po przerwie poprawiła się defensywa, a między słupkami piłki zaczął odbijać Diogo Valerio. Wisła co prawda wygrywała nawet 8 bramkami, ale na 2,5 minuty przed końcem było już tylko 32-35 po trafieniu Mateusza Wojciechowskiego. Gospodarze obronili kolejną akcję, a Przemysław Urbaniak miał kontrę na 33-35. Niestety przegrał pojedynek z Mirko Anilowiczem i skończyło się wynikiem 37-32 dla Orlen Wisły Płock. MVP meczu wybrano Frederika Bierę, autora 11 bramek, 10 dorzucił Michał Daszek. W Ostrowi po 5 bramek rzucili Frankowski, Marciniak, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: W magazynie sportowym teraz kilka minut przerwy, a za moment m.in. piłka nożna oraz biegi winiarskie w Kaliszu.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni w Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, Salony Optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o. Ostrów Wielkopolski. Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Słuchacie magazynu sportowego i zgodnie z zapowiedzią teraz sprawdzamy sytuację na boiskach południowej Wielkopolski. Remisem 1-1 zakończył się pojedynek 8 kolejki Betclic 3 ligi KKS-u Kalisz z Wdą Świecie. Choć w miniony weekend do Kalisza przyjechał niepokonany dotąd wicelider tabeli, to kaliszanie przy odrobinie szczęścia mogli ten mecz wygrać.
3: Po 7 kolejkach Wda Świecie była wiceliderem tabeli, a KKS Kalisz zajmował 6 miejsce w zestawieniu. Goście nie ukrywali, że przyjechali do Kalisza po komplet punktów i szybko chcieli zdominować gospodarzy i zdobyć bramkę. Udało im się to w 21 minucie, gdy gola silnym strzałem z dystansu zdobył 22-letni Brazylijczyk Cau de Souza. Jednak w kolejnych minutach to kaliszanie przejęli inicjatywę i stwarzali coraz groźniejsze okazje strzeleckie. Wreszcie doprowadzili do wyrównania w 63 minucie. Wtedy to Patryk Pytlewski po szybkim rajdzie lewą stroną precyzyjnie nie zagrał do Igora Kuchty, a ten strzałem przy słupku umieścił piłkę w siatce. Potem podopieczni Artura Derbina dalej atakowali. W 72 minucie Bartłomiej Putno w sytuacji sam na sam zderzył się z bramkarzem gości na linii pola karnego, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Tymczasem goście kończyli mecz w osłabieniu, bowiem w 90 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jakub Nawrocki. Ostatecznie kolejne gole nie padły, a mecz zakończył się remisem, dodajmy pierwszym w historii pojedynków tych zespołów. Po tym spotkaniu KKS Kalisz z dorobkiem 13 punktów jest na 7 miejscu w tabeli. W następnej kolejce 19 września kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz. Paweł Figiel, Radio Centrum.
2: I nadal piłka nożna. Gol w doliczonym czasie nie pomógł. Nie udało się uratować także remisu. To z kolei mowa o Pogoni Nowe Skalmierzyce, która w meczu na szczycie tabeli czwartej ligi doznała pierwszej porażki, przegrywając z Polonią Golina 2-3. Wartościowy remis zanotowała natomiast Ostrowia 1909. Sprawdzamy też wyniki w klasie okręgowej.
4: Pogoń prowadziła w sobotnim meczu 1-0 do 20 minuty po golu Tymoteusza Drytkiewicza. Taki stan rzeczy utrzymał się do 67 minuty, kiedy do przyjezdni wyrównali, a później w ciągu niespełna kwadransa zdobyli 2 kolejne gole i prowadzili 3-1. W doliczonym czasie gry na 3-2 trafił Patryk Banasiak, ale zespół z Nowych Skalmierzyc nie zdołał wyrównać i doznał pierwszej w tym sezonie porażki. Pogoń z 14 punktami wywalczonymi w 7 meczach jest czwarta w tabeli. Punkt na własnym boisku po remisie 1-1 z Mieszkiem Gniezno dopisała do tabeli Ostrowia 1909, która po 7 kolejkach ma 7 oczek i plasuje się na 14 miejscu. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy Beniaminek A-klasy grupy 8 Raszkowianka Raszków, która piątą wygraną zanotowała w sobotę w Kobylinie, pokonując Piast 3-1 po 2 golach Bartosza Zmyślonego i 1 Jakuba Larka. Zespół z Raszkowa z kompletem 15 punktów jest liderem tabeli. W niedzielę w Red Box w tej lidze Centra 1946 Ostrów wygrała na wyjeździe z rezerwami Polonii 1912 Dom Zaborowo-Leszno 2-0 po golach Michała Kucharskiego w 32 minucie i Szymona Strączkowskiego w doliczonym czasie gry. W klasie okręgowej pierwszej historycznej wygranej doczekał się OKS 1926 Ostrów, który w niedzielne popołudnie na Stadionie Miejskim w Ostrowie pokonał 5-2 Piasta Czekanów.
1: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: sportowych.
1: W magazynie sportowym zmieniamy teraz temat. Miniona sobota na osiedlu Winiary w Kaliszu upłynęła pod znakiem sportowej rywalizacji, a wszystko za sprawą jubileuszowej 20. edycji biegów winiarskich, w których wzięło udział kilkuset biegaczy, a także miłośników Nordic Walking. Bieg główny odbywał się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. W pierwszych zmaganiach najszybszy był Jakub Walczak ze Zdun. Jego czas to 18 minut i 22 sekundy. Na dwa razy dłuższej, 10-kilometrowej trasie wygrał Artur Karasiewicz z Kalisza, którego czas to 36 minut i 51 sekund. A po biegu ze zwycięzcami rozmawiał reporter Radia Centrum Dawid Nawrocki.
2: Jestem bardzo zadowolony, patrząc na mój obecny okres w sezonie startowym, czyli już w zasadzie po startach, to jestem bardzo zadowolony z obecnej dyspozycji.
3: A który to pana bieg winiarski?
2: Chyba drugi. Pierwsze zwycięstwo i tutaj w tym biegu i w sumie pierwszy raz start na 5 kilometrów tutaj.
3: Przed biegiem zakładał pan, że uda się zwyciężyć? W ogóle zakładał pan takie wysokie miejsce?
2: Plan był taki, żeby powalczyć o zwycięstwo, ale jak miał się potoczyć wyścig, no to nie wiedziałem, musiałem poczekać na to, co reszta pokaże.
4: Fajnie się biegło dzisiaj, bardzo dobre warunki, nie ma wiatru i temperatura nie jest też jakaś wyniszczająca i trasa też całkiem przyjemna. W lesie biegnie się wolniej niż po asfalcie zazwyczaj, bo wiadomo, nawierzchnia gorsza, no ale nie odstawałem aż tak mocno od tego, co biegam na asfalcie, więc no, jestem mile zaskoczony.
3: A to pierwszy pana bieg winiarski, czy któraś już edycja?
4: Trzeci raz tu jestem.
3: I pierwsze zwycięstwo?
4: Pierwsze zwycięstwo, tak, nawet podium pierwsze.
3: Wyjątkowy ten jubileuszowy 20 bieg winiarski dla pana.
4: No tak, zawsze fajnie wygrać, no, miło było, miło będzie i jestem zadowolony z tego wyniku oczywiście.
1: To przypomnę zwycięzcy na dystansach 5 i 10 kilometrów, odpowiednio Jakub Walczak ze Zdun oraz Artur Karasiewicz z Kalisza. A partnerem medialnym jubileuszowych 20 biegów winiarskich było Radio Centrum.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Teraz w magazynie sportowym pora na żużel. W sobotę w Grand Prix debiutował Frederik Jakobsen, kapitan Munfin Magnusa Ostrów. Duńczyk zdobył 7 punktów i zajął 10 miejsce w zawodach przerwanych po rundzie zasadniczej z powodu opadów deszczu. Duńczyka w jego ojczyźnie wspierali też kibice z Ostrowa, a z 28-latkiem Maciej Kmiecik rozmawiał w duńskim Vojens nie tylko o Grand Prix, ale także o zbliżającym się bardzo ważnym meczu w Ostrowie z Celfast Wilkami Krosno.
5: What is your impression after a rainy debut in GP?
6: Very stressful, a bit of a roller coaster, but
7: Jakie wrażenia po deszczowym debiucie w zawodach Grand Prix? Kosztowało mnie to bardzo dużo nerwów, to był roller coaster. Z kilku biegów byłem zadowolony, ale też nie ustrzegłem się paru błędów. Cieszyłem się jak tylko mogłem tym debiutem. Przecież to było spełnienie marzeń. Padało, były trudne warunki i musiałem przesiąść się po upadku na drugi motocykl. Dawno żadne zawody nie kosztowały mnie tyle stresu, ale chciałem też czerpać z tych zawodów jak najwięcej doświadczenia oraz radości z debiutów Grand Prix. Zajęłeś 10. miejsce i zakwalifikowałeś się do biegu ostatniej szansy, ale te biegi oraz finał ostatecznie z uwagi na deszcz i zły stan toru odwołano. Czy to była dobra decyzja?
6: Oh yeah, I think that was the most reasonable situation really, because with all the rain coming now, the track was...
7: Moim zdaniem to była rozsądna decyzja, deszcz padał cały czas i tor był w coraz gorszym stanie. Ostatecznie podjęto decyzję o anulowaniu decydujących biegów i zaliczono zawody po rundzie zasadniczej. Jaka była twoja reakcja, gdy zobaczyłeś sporo kibiców z Ostrowa Vojens?
6: Also it's cool to see the fans are still so eager and happy for me and made the trip to Vojens even to...
7: Byłem zaskoczony, jednocześnie szczęśliwy, że tylu kibiców z Ostrowa przyjechało do Danii, by mnie wspierać w debiucie w Grand Prix. Mam nadzieję, że wywiozą stąd świetne wspomnienia. Bezpiecznie wrócą do Ostrowa i widzimy się w kolejną niedzielę na rewanżu z Celfast z Wilkami Krosno. 8 punktów straty z pierwszego meczu w Krośnie to dużo czy mało? Mogło być jeszcze gorzej, bo w Krośnie nie jechało nam się najlepiej. Moim zdaniem jesteśmy w stanie na swoim torze odrobić tę stratę i zapewnić sobie utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. Głęboko w to wierzę, że będzie to nasz ostatni mecz w tym sezonie.
1: To Frederik Jakobsen, z którym w duńskim Vojens tuż po zakończonym Grand Prix rozmawiał Maciej Kmiecik. Teraz kilka minut muzyki, a za moment m.in. koszykówka i lekkoatletyka.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
5: To jest magazyn sportowy w Radiu Centrum. Jak w każdy poniedziałek po 19:00 podsumowanie najważniejszych wyników, a także przygotowań do nowego sezonu. Porażka z Arką Gdynia i pewne zwycięstwo nad gospodarzami Astorią Bydgoszcz to bilans koszykarzy Tasomiks Rosiek Stali Ostrów w turnieju Łaciate Cup, który w weekend rozegrano w Bydgoszczy. Ostrowska drużyna, przygotowując się tym turniejem do nowego sezonu, ostatecznie zajęła w nim drugie miejsce.
6: Pierwszego dnia turnieju Tasomiks Rosiek Stal Ostrów bardzo źle zaczęła mecz z Arką Gdynia, bo przegrywała nawet 9-30. Później zaczęła odrabiać straty i w pewnym momencie doszła rywala nawet na jeden punkt. W ostatniej kwarcie to jednak ponownie AMW Arka Gdynia odskoczyła i zwyciężyła 85-69. Najwięcej punktów dla Stali w sobotę rzucili Bilaps i Jones po 13 oraz Hunter 12. W niedzielę Stal zagrała z Eneą Łaciate Astorią Bydgoszcz, czyli Beniaminkiem Orlen Basket Ligi. Stal prowadziła od początku. Punkty zdobywała seriami i później podobnie traciła przewagę, ale generalnie był to mecz pod pełną kontrolą zespołu trenera Andrzeja Urbana, który ostatecznie zwyciężył 89-71 i zajął drugie miejsce w turnieju Łaciate Cup 2026 za Arką Gdynia. Double-double zanotowało dwóch koszykarzy Stali. Wiaczesław Bobrow do 16 punktów dołożył 10 zbiórek, a Jakub Parzyński zebrał 10 piłek i zdobył 8 punktów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
5: Tymczasem formę przed rozgrywkami Tauron Ligi Kobiet szlifują też siatkarki Netland MKS-u Kalisz. W ramach przygotowań powracające do najwyższej klasy rozgrywkowej zawodniczki rozegrały dwa mecze sparingowe z 10. drużyną poprzedniego sezonu z ekipą z Mogilna. W środę 9 września w pierwszym spotkaniu na wyjeździe podopieczne Radosława Wodzińskiego przegrały 3-0 w setach do 21, 22 i do 15. W sobotę kaliskie siatkarki zagrały rewanżowe domowe spotkanie, w którym pokonały ligowe przeciwniczki 3-1. Pierwszy set 31-33, a następnie wygrane sety do 20, 19 i 22. Tauron Liga Kobiet startuje w pierwszy weekend października. Netland MKS Kalisz w pierwszym meczu podejmie ekipę Budowlanych Łódź, czyli mistrzynie Polski.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
5: Na koniec magazynu sportowego rozmowa z Patrykiem Wykrotą, który jeszcze niedawno był największą gwiazdą ostrowskiej lekkoatletyki. W tym sezonie kompletnie zniknął ze sportowych aren. Patryk Wykrota był halowym mistrzem Polski w biegu na 200 metrów oraz brązowym medalistą Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów. A z Patrykiem o powodach absencji w sezonie halowym i letnim rozmawiał Maciej Kmiecik.
7: Powodem tego są problemy zdrowotne, które gdzieś tam w styczniu mnie dopadły i na początku w sumie były to problemy z zapaleniem ucha, potem okazało się, że gdzieś tam też miałem zapalenie błędnika, nie do końca się to wszystko dobrze zagoiło, ja też w sumie się trochę tym zacząłem mocno stresować, no w związku z tym, że wiadomo, to zaburzenia równowagi i tak dalej, więc pod znakiem zapytania dla mnie wtedy była ta moja kariera. No i jeździłem po różnych lekarzach, ale wszystko było okej. No i tak naprawdę w momencie, gdy już tak, że tak powiem, dałem sobie spokój i zacząłem normalnie funkcjonować, no to wszystko zaczęło wracać do normy i teraz już wchodzę na te obciążenia treningowe powoli. Tak z głową wszystko wydaje się być okej, także no myślę, że już w sezonie halowym będę chciał się pokazać i później no docelowe te starty będą w sezonie letnim.
6: Cały sezon straciłeś, to jest pewnie duży ból dla sportowca, bo zarówno sezon halowy, jak i letni w tym roku wypadł ci, ale gdzieś tam cały czas masz motywację do tego, żeby wrócić do tego biegania, na którym, na poziomie którego byłeś?
7: Tak, oczywiście. Motywacja jest, mam wrażenie, nawet większa, bo ja przez 10 lat nie miałem właściwie ani jednej kontuzji takiej, która wykluczyła mnie na dłużej niż kilka dni z treningu, więc ja cały czas byłem w tym treningu wcześniej. No może taka jakaś przerwa wpłynie korzystnie, że tak powiem, na organizm. Może potrzebowałem jakiejś tam regeneracji i te wyniki mogą nawet zaskoczyć i być lepsze. No ja już teraz przez ten czas, gdzie nie pokazywałem się na bieżni, no to wiadomo, że też nie leżałem cały czas w domu, tylko to, co mogłem, to wykonywałem, tak żeby ta forma była na miarę w dobrym poziomie. No i teraz tak naprawdę wchodzę w taki trening już bardziej specjalistyczny.
6: A jak czujesz się w tej nowej, trochę innej roli, tej, której się uczyłeś na studiach fizjoterapeuty?
7: Szczerze mówiąc, to tak naprawdę ta sytuacja teraz, no będąc fizjoterapeutą, to ja po prostu nie potrafiłem siedzieć i czekać, także zawsze szukałem jakiegoś rozwiązania. Może akurat na samym początku trzeba było po prostu odsiedzieć, to odleżeć, że tak powiem, ale przez to, że no wiele lat jestem sportowcem, no to po prostu nie potrafiłem, tak? Ale na pewno to pomogło mi gdzieś tam teraz w tym powrocie do sportu stopniowym, no bo tak naprawdę jestem w kontakcie z różnymi osobami, specjalistami w tej dziedzinie, ale tak naprawdę no sam też potrafię sobie gdzieś tam te obciążenia dobrać, tak? Znając swój organizm już teraz i wiedząc, na co sobie mogę pozwolić, że myślę, że szybciej to wszystko teraz idzie niż takiego przeciętnego Kowalskiego, który no nie miałby takiej wiedzy, że tak powiem, sportowej i medycznej. Cieszę się, że mam taką wiedzę i mogę teraz to gdzieś tam wprowadzić sam u siebie, jeśli chodzi o ten powrót do sportu.
6: Ciężko ogląda się rywalizację kolegów, koleżanek.
7: Tak, aczkolwiek ciężej ogląda się, gdy na przykład brakowało bardzo niewiele, żeby się tam zakwalifikować i gdzieś tam do ostatnich dni walczyłem na przykład. No akurat ostatnie Mistrzostwa Europy w Rzymie, no to byłem uczestnikiem, startowałem na 200 metrów, a w sztafecie nie wystąpiłem, ale no na przykład poprzednie imprezy w poprzednim roku, sezonie letnim, gdzie tak naprawdę startowałem, byłem czynnym zawodnikiem, a nie udało się zakwalifikować gdzieś tam na Mistrzostwa Świata, no to ciężej się oglądało niż teraz tak naprawdę, no wiedząc już od kilku miesięcy, że gdzieś tam ten cel się oddalił i nie będę gdzieś tam walczył o tą kwalifikację, no tak na spokojnie już byłem w stanie się z tym pogodzić i tak nawet troszkę inna perspektywa, tak bardziej taka rola kibica i po prostu gdzieś tam dopingowanie kolegów, a nie tylko taka no też chęć uczestniczenia w tym.
5: Ta rozmowa z Patrykiem Wykrotą kończy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie sportowym. Słyszymy się oczywiście za tydzień w poniedziałek o 19:15.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Jedyna muzyka.
1: 10 minut pozostało do godziny 20. To jest dobry wieczór na 106.4. Za 10 minut na naszej antenie o 20.00 wiadomości z kraju i ze świata, w których między innymi informacja o tym, że Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto, nie może pełnić aktualnie swojej funkcji. Więcej na ten temat w wiadomościach. Zaśpiewają New Red.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutrzejszy poranek warto przygotować sobie coś ciepłego do ubrania. Rano termometry pokażą maksymalnie 10 stopni, w ciągu dnia słupek rtęci powędruje do 18-19 stopni. We wtorek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami, padać jutro na pewno nie będzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Conda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
6: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
5: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
7: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
5: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica, jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jest już po 20:00, zaczynamy kolejną godzinę w Radiu Centrum. Słońce już dawno zaszło, za oknami robi się spokojniej, a my zwalniamy tempo, ale nie zwalniamy z dobrą muzyką. A w tej godzinie będzie jej bardzo dużo.
2: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: Jeśli odpoczywacie po całym dniu, rozgośćcie się teraz wygodnie przy radioodbiornikach. Dużo dobrej polskiej muzyki. W tej godzinie między innymi Mrozu, Sanach, Skubas, Dżem, będzie także Mafia, a nasze muzyczne godzinkowe spotkanie rozpoczynają chłopcy z Mysłowic.

0: To był SNH w piosence Kapitan. Są takie piosenki, które właściwie od pierwszych sekund brzmią jak zaproszenie do innego świata. SNH ma tę umiejętność, że potrafi zwyczajne emocje ubrać w bardzo charakterystyczny muzyczny język. A Kapitan, no cóż, czasami każdy z nas chyba potrzebuje kogoś, kto trochę pokieruje statkiem, kiedy sami kompletnie nie wiemy, w którą stronę płynąć.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.
0: A teraz dwaj panowie, którzy będą upewniać się w bardzo prostym pytaniu. Jak nie my, to kto? Mrozu i Thompson.
2: No jak

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

Wrzesień w pełni, więc w lasach wokół Pleszewa, Ostrzeszowa czy Brzezin pojawia się coraz więcej grzybiarzy. Podobno prawdziwy grzybiarz nigdy nie zdradza swoich miejscówek. A my w Radiu Centrum nie mamy przed wami sekretów. Naszą najlepszą muzyczną miejscówką dzielimy się z wami bez żadnych opłat i bez ograniczeń. Po prostu 100...

Za dwie minuty będzie w pół do dziewiątej. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Trzy bardzo różne muzyczne osobowości i jeden z najbardziej charakterystycznych hymnów męskiego grania. I ciebie też bardzo. Miało premierę w czerwcu 2021 roku, a teledysk został zrealizowany w całości z pokładu drona, jednym długim ujęciem na dystansie blisko 2,5 kilometra. A pięć lat później, no cóż, utwór przekroczył już 100 milionów odtworzeń na Spotify. To chyba całkiem niezły wynik, jak na piosenkę, która miała być hymnem jednego lata. I ciebie też bardzo.

0: 14 września 1714 roku urodził się Gottfried Daniel Fahrenheit. Tak, ten sam człowiek, od którego nazwiska pochodzi skala temperatur. Ciekawe, co by powiedział, gdyby wiedział, że dzisiaj w Kaliszu i okolicach mierzymy temperaturę w stopniach Celsjusza. A u nas za oknami w regionie 17-18 stopni, nie za dużo, w przeciwieństwie do poziomu dobrego samopoczucia, które w Radiu Centrum skacze znacznie ponad jakąkolwiek skalę.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.
0: Sięgamy do 1996 roku. Ojejku, to już 30 lat. Mafia w piosence Imię deszczu.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

Później ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Zajrzałem do kalendarza, żeby się upewnić, czy tytuł tej piosenki zgadza się z tym, co jest w kalendarzu. I to nie jest jednak do końca prawda. Ostatni dzień lata, Gibbs Ego for Money, mimo że w kalendarzu do końca lata zostało nam jeszcze 9 dni.

0: Radio Centrum i godzinka.pl.
1: Dobra, już uspokój się. Będzie tak, jak chcesz. Zawsze jest, jak chcesz. To nie.

0: Popatrz na mnie, Paweł Domagała. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiSu przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złotówkę albo złotówkę i 50 groszy. Więcej na ten temat w wiadomościach o 21:00, już za 7 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A przed wiadomościami jeszcze kwiat jabłoni, a za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino.
2: Jestem

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie i Krotoszynie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Padać jutro nie będzie. Przed południem mogą pojawić się mgły. Po chłodnym poranku z temperaturą około 10 stopni we wtorek termometry pokażą w regionie maksymalnie 18-19 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. PiS kolejny raz apeluje o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Władze Warszawy wreszcie ugięły się w sprawie letnich ubiorów kierowców autobusów. Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został dziś wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
6: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
5: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć na to dodatkowe pieniądze, ale tę inicjatywę zablokował prezydent Tomasz Węska.
7: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
8: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów. Wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł?
7: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
9: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
7: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych.
5: W autobusach i tramwajach w Warszawie temperatura latem potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie chcą więc trochę więcej przewiewu i wygląda na to, że go dostaną. Miasto w końcu zapowiada zmiany w przepisach, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
5: A sprawa stała się głośna po tym, jak w tym roku podczas fali upałów jeden z kierowców w geście protestu przeciw obecnym regulacjom przyszedł do pracy w spódnicy i tak prowadził autobus. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W ten sposób słynny brytyjski zespół Oasis zapowiada kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher wystąpią niemal 40 razy w Europie i USA. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jest już po 21:00, wchodzimy w ten czas, kiedy świat wokół nas zaczyna cichnąć. W Radiu Centrum to idealny moment na piosenki z duszą, przy których można po prostu usiąść wygodnie w fotelu i pomyśleć o czymś miłym. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dopiero teraz do nas dołączają.
2: Wieczór dobrze nastrojony.
3: tej godzinie naszego wieczornego spotkania zaśpiewają m.in. Michael Jackson, będzie Celine Dion, zespół Crowded House. Zaśpiewają także Fleetwood Mac, Marillion, będzie Angela McCluskey, a zaczyna Nirvana.

0: Beanie Jane, single Michaela Jacksona z 1983 roku. Czy wiedzieliście, że dzisiaj wypada Międzynarodowy Dzień Czystych Biurek? Jeśli w pracy albo w domu na waszym biurku leży sterta papierów, spokojnie, dziś już tego nie sprzątajcie. Zróbcie to jutro. Wieczór jest od tego, żeby odpocząć, a nie przewracać dokumenty. Zostańcie z nami na 106.4.
1: Reklama.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

19 minut po 21, wieczór dobrze nastrojony na 106,4. A teraz Celine Dion i piosenka, która brzmi tak, jakby ktoś włączył wehikuł czasu i jeszcze podkręcił emocje na maksimum. It's all coming back to me now. Co ciekawe, Celine Dion nie była pierwszą wykonawczynią tego utworu. Najpierw nagrała go grupa Pandora's Box. Dopiero kilka lat później Celine Dion zrobiła z niego światowy hit i zrobiła to po swojemu, czyli delikatnie na początku, a potem, no cóż, proszę zapiąć pasy, bo wokalny huragan nadciąga.

0: Radio Centrum.
1: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.

sprawi, że czas na chwilę zwolni. Zróbcie sobie swoją ulubioną herbatę i po prostu posłuchajcie Fleetwood Mac Little Lies. Za 2 minuty będzie 9:30.

To była grupa Meridian w wieczorze dobrze nastrojonym. Zabieram was teraz do 1990 roku. Za chwilę zabrzmi utwór zespołu Damn Yankees. To grupa glam metalowa. Ale nie obawiajcie się, utwór, który zabrzmi teraz, High Enough, wystarczająco wysoko, to utwór z ich debiutanckiego albumu o tym samym tytule, to porywająca ballada, która stała się ich najpopularniejszym singlem pod względem pozycji na listach przebojów i sprzedaży. A przyjemność słuchania tego utworu zaczyna się już od samego początku, od intro. Zaczynamy.

It's Been Done. To była Angela McCluskey. Zanim Angela zyskała sławę jako wokalistka, pracowała w branży filmowej jako PR-owiec. W 1989 roku w Londynie przebywała na kolacji w restauracji w towarzystwie słynnego aktora Hugh Granta. W trakcie spotkania jej uwagę całkowicie przykuł grający na pianinie muzyk Paul Cantelon. Angela była nim tak zauroczona, że podczas przerwy w jego grze podeszła do pianina i zaczęła udawać, że jest francuską, nie znającą zbyt dobrze angielskiego. Paul natychmiast przejrzał jej blef i uroczy szkocki akcent, jednak fortel zadziałał. Para zakochała się w sobie bez pamięci, wzięła ślub w Las Vegas w 1993 roku i ta para spędziła ze sobą całe życie, tworząc zgrany duet zarówno prywatnie, jak i w artystycznym zespole Wild Colonials.

0: Cudowny świat Cukero i Eric Clapton. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Jak to działa dokładnie? O tym w wiadomościach o 22:00, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jeszcze przed wiadomościami dwie wspaniałe kobiety: Lana Del Rey i Enya.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w południowej Wielkopolsce po chłodnym poranku z temperaturą około 10 stopni termometry pokażą maksymalnie 18-19 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami, padać na pewno nie będzie. Przed południem lokalnie w regionie mogą pojawić się mgły.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
6: Najpilniejszą sprawą jest sam pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
5: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
5: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
8: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
9: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
5: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuację na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód - Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
10: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajnie i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
5: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To jeszcze jest poniedziałek, 14 dzień września, już po 22 wchodzimy w ostatnią część naszego poniedziałkowego spotkania w Radiu Centrum. Powiadają, że sen to najlepsza inwestycja, nie kosztuje nic, a daje 100% zwrot energii na następny dzień. Ale zanim położycie głowę na poduszce, przed nami jeszcze kilka naprawdę dobrych utworów. A tę godzinę naszego wieczornego spotkania rozpoczyna zespół Depeche Mode.

Podobno są dwa sposoby na spędzenie poniedziałkowego wieczoru. Pierwszy to planowanie wszystkiego, co trzeba zrobić w całym tygodniu. Drugi sposób to włączenie Radia Centrum i udawanie, że wtorek jest jeszcze bardzo daleko. Zdecydowanie polecam bramkę numer dwa. A w tej bramce czekają na was ze swoimi hiciorami w tej godzinie między innymi. Elvis Presley, będzie także Sting z piosenką Shape of My Heart. Będzie także Robbie Williams, She is the One. Do zaśpiewania szykuje się także Jane Osborne, Elton John i Phil Collins. No, sporo będzie dobrego się działo w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Wieczór dobrze nastrojony.

Wieczór dobrze nastrojony? 22 minuty po 22, już za 8 minut na naszej antenie cykliczna audycja Kropla Wieczności.

0: Shape of My Heart to był Sting. Jest dokładnie w pół do 11.
1: Kropla wieczności.
2: Czyste ręce. Kiedy po raz ostatni ktoś zrobił coś dla ciebie, coś specjalnego, coś zaplanowanego i wykonanego właśnie po to, aby sprawić ci przyjemność, pomóc ci, poruszyć cię w szczególny sposób. A może coś takiego jednak nastąpiło? Niedawno albo dawno? To może być przecież drobiazg, serdeczny uśmiech, słowo zachęty, posiłek przygotowany dla ciebie, kiedy byłeś chory. Niby drobiazg, a jednak zapamiętasz ten gest dobroci na całe życie. Gdy robimy coś dobrego, płynącego z dobroci, hojności, chęci dodania komuś otuchy, czyni nas to ludźmi wyróżniającymi się z tłumu. Czy mają w sobie prawdziwą miłość ci, którzy posiadają dobra tego świata, a jednak odmawiają pomocy potrzebującym? Miłość to czyn, nie uczucie, ale działanie. Miłość nie sprowadza się do tego, co czujemy lub mówimy, tylko polega na uczciwym i ofiarnym postępowaniu.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Są takie piosenki, które nie potrzebują przedstawienia. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków i już wiadomo, że za chwilę wydarzy się coś wielkiego. Phil Collins, człowiek, który najpierw był przede wszystkim perkusistą Genesis, a potem został jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów muzyki lat 80. I tu ciekawostka, kiedy Peter Gabriel odszedł z Genesis, zespół przesłuchał około 400 wokalistów. Ostatecznie mikrofon trafił do perkusisty, a później Phil Collins zrobił swoje. I mam nadzieję, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że pamiętacie to. Do you remember? Phil Collins.

Jane Osborne w piosence One of Us. Wiecie, co jest zabawne? Jane Osborne nagrała tę piosenkę, która w 1995 roku kazała milionom ludzi zastanowić się nad pytaniem, a co gdyby Bóg był jednym z nas? A sama Jane początkowo wcale nie planowała, że ten utwór stanie się jej wielkim przebojem. One of Us napisał Eric Bazilian z zespołu The Hooters. Joanne dostała tę piosenkę i zaśpiewała ją po swojemu. I nagle, bum! Nominacja do Grammy, wielki światowy hit i pytanie, które do dziś wraca przy każdej kolejnej generacji słuchaczy. 11 minut pozostało do 23:00. O 23:00 ostatnie wydanie wiadomości.

Powoli zbliżamy się do godziny 23. To był naprawdę udany, spokojny poniedziałkowy wieczór. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Maciek Gogołkiewicz, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutrzejszy poranek warto przygotować sobie coś ciepłego do ubrania. Rano termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. W ciągu dnia słupek rtęci powędruje do 18-19 stopni. We wtorek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Padać jutro na pewno nie będzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Żandarmeria ucina spekulacje w sprawie drona wyłowionego z Bałtyku. PiS kolejny raz apeluje o obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Władze Warszawy wreszcie ugięły się w sprawie letnich ubiorów kierowców autobusów. Miriam Lipińska. Identyfikacja obiektu, który został dziś wyłowiony z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu, informuje Żandarmeria Wojskowa. Teraz do akcji wkraczają wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy i pirotechnicy. Potem dronem zajmą się prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej. I na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
6: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
5: Wstępne ustalenia wskazują też, że jest to dron typu Gerbera. Podstawowy, tani bezzałogowiec z niewielkim zasięgiem. Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u na paliwo do 8% i zbicia akcyzy do minimalnych stawek do końca roku. Politycy PiS-u przekonują, że ceny benzyny i oleju na stacjach benzynowych mogą być niższe o złoty 50. Rządzący odpowiadają, że próbowali znaleźć na to dodatkowe pieniądze, ale tę inicjatywę zablokował prezydent. Tomasz Węska.
7: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6 zł 70 groszy, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
8: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł?
7: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
9: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
7: Politycy PiS-u przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych.
5: W autobusach i tramwajach w Warszawie temperatura latem potrafi rosnąć szybciej niż opóźnienia. Kierowcy i motorniczowie chcą więc trochę więcej przewiewu i wygląda na to, że go dostaną. Miasto w końcu zapowiada zmiany w przepisach, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Był to problem i to podnoszony od kilku lat. W związku z tym ja postanowiłem podjąć decyzję, która po prostu doprowadzi do tego, że kierowcy będą mogli w krótkich spodenkach prowadzić autobusy w lecie. Wydaje się to po prostu zdroworozsądkowe.
5: A sprawa stała się głośna po tym, jak w tym roku podczas fali upałów jeden z kierowców w geście protestu przeciw obecnym regulacjom przyszedł do pracy w spódnicy i tak prowadził autobus. Najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W ten sposób słynny brytyjski zespół Oasis zapowiada kolejną trasę koncertową. W przyszłym roku bracia Gallagher wystąpią niemal 40 razy w Europie i USA. Trasa rozpocznie się w maju w Szkocji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.